0: 菜 Girl bye bye。
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: you should take it off.
1: Muzyczne radio.

każdym miejscu bez nazwy, adresów i szans. W krainie bez zasad sumienia, gdzie gwiazd na niebie już nie ma, bo wszystkie zjadł smog. Znów trzęsie się ziemia, przeżywa ten szok. Skąd biorą się kłamstwa, że tak silne są? Wciąż myśli nie wolą i dzwonią jak dzwon. Zagłuszyć chcą prawdę, przepędzić ją w kąt. Ja czekam na iskrę, co podpali ląd.

Czy jutro nadejdzie, czy to tylko mit? Że kręci się ziemia, że ukraść to wstyd? Czy mordą jest ziomek, a bratem jest brat? Czy nie liczę godzin i nie liczę lat? Czy jeszcze pamiętam, czy zapomnieć chcę? Jak dużo bym dał, byś mógł zrozumieć mnie? Jak dużo bym dał, żebyś poczuł co ja? Jak dużo bym dał, żebyś nie

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
5: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy wspólną podróż. Dziś w programie wyprzedzasz, a przerywana nagle zmienia się w ciągłą linię. Co wtedy robić? I od 1 października nowe paliwa na stacjach. Arek Wodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
5: Prosta droga, sprzeciwka nic nie jedzie, a przed nami porusza się wolniejsze auto. Zaczynamy wyprzedzanie i dopiero po chwili dostrzegamy, że linia przerywana zaraz zmieni się w ciągłą. Co robić? Czy można wrócić przed mijany samochód? Kluczowe znaczenie ma rodzaj linii znajdującej się na jezdni. Znak poziomy P2, czyli pojedyncza linia ciągła, zabrania przejeżdżania przez nią oraz najeżdżania na nią. Ta sama zasada dotyczy P4, czyli podwójnej ciągłej. Wcześniejszy zjazd na sąsiedni pas nie daje prawa do późniejszego przekroczenia obu linii. Inaczej jest w przypadku linii jednostronnie przekraczalnej, czyli P3. Możemy przez nią przejechać pod warunkiem wyprzedzania rozpoczętego przed jej początkiem. Według prawa przed trudnym manewrem wyprzedzania trzeba upewnić, że widoczność i miejsce pozwalają wykonać manewr bez utrudniania ruchu innym. Należy też sprawdzić, czy osoba jadąca z tyłu nie zaczęła już podobnego manewru oraz czy pojazd z przodu nie sygnalizuje tego samego zamiaru. Warto też spojrzeć dalej i ocenić, czy będzie wystarczająco dużo miejsca na spokojny powrót na prawy pas. Jeśli przed samochodem widać początek linii ciągłej lub znak zakazu wyprzedzania, lepiej poczekać na dogodniejszy moment.
0: Aktualne przepisy.
5: Problemem staje się sytuacja, gdy zmianę oznakowania dostrzeżemy dopiero po zjechaniu na lewy pas. Jeśli auto znajduje się już obok wyprzedzanego samochodu, nagłe hamowanie albo szybki powrót w prawo mogą stworzyć zagrożenie. W takim położeniu trzeba przede wszystkim zachować kontrolę nad samochodem i unikać gwałtownych ruchów grożących kolizją. Nie oznacza to jednak, że obowiązujące znaki przestają wtedy mieć znaczenie. Przepisy zabraniają najeżdżania na podwójną ciągłą oraz przejeżdżania przez nią. Jeśli nawet nam się uda wtedy kogoś wyprzedzić, to wiele takich sytuacji kończy się mandatem i punktami karnymi. Rozpoczęcie wyprzedzania kilka sekund wcześniej na linii przerywanej nie daje automatycznego usprawiedliwienia dla późniejszego złamania zakazu. Dlatego przed zjazdem na sąsiedni pas warto zawsze upewnić się, że cały odcinek, dostępny odcinek, pozwala bezpiecznie zakończyć wyprzedzanie. I na koniec, od 1 października nowe paliwa na stacjach.
0: Aktualności.
5: Od tego dnia stacje benzynowe mają obowiązek sprzedawać paliwa przejściowe, które zastępują paliwa letnie. Według przepisów stacje benzynowe mają sprzedawać w zależności od pory roku jeden z trzech rodzajów benzyny i oleju napędowego. Chodzi o paliwa letnie, zimowe, przejściowe i od 1 października każda stacja ma sprzedawać ten ostatni rodzaj paliwa. Uprzedzając pytania, można je dowolnie mieszać. Kierowcy nie muszą przejmować się datą tankowania. W praktyce bardzo często paliwo przejściowe zastępuje to letnie dużo wcześniej niż wynika to z obowiązku. Podobnie jest z paliwem zimowym. Pojawia się często na stacjach dużo, dużo wcześniej. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Utrudnienia na autostradzie A4 w związku z remontami węzłów Budziszów i Kąty Wrocławskie. Plany udostępniania przez Karkonoski Park Narodowy niedawno przejętych stawów podgórzyńskich i marsz profilaktyczny w Zgorzelcu.
0: Muzyczne radio.
1: Uwaga kierowcy jadący autostradą A4 w stronę Zgorzelca na dwóch ważnych węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Trwa remont nawierzchni. Jak informowaliśmy, zamknięte są północne łącznice. Jak długo potrwają utrudnienia i którędy najlepiej pojechać, o tym z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Magdalena Szumiata.
2: W pierwszej kolejności prace rozpoczęły się na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Roboty prowadzone są po północnej stronie autostrady. Oznacza to, że jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca nie wjedziemy na węzły Budziszów i Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczone są objazdy poprzez sąsiednie węzły. Informacje o obowiązujących objazdach znajdują się na znakach tymczasowej organizacji ruchu, a także są wyświetlane na tablicach zmiennej treści.
1: Skoro o podróżach i regionie mowa, drogowym utrudnieniom warto stawić czoło, aby bezpiecznie dotrzeć w Karkonosze, gdzie na miłośników natury czekają zupełnie nowe atrakcje. Jak informowaliśmy, od maja tego roku Karkonoski Park Narodowy jest właścicielem stawów podgórzyńskich. Było to możliwe dzięki 30 milionom złotych przekazanym na ten cel parkowi przez Fundację Drzewo i Jutro. Jak informuje Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora KPN-u, blisko 113 hektarów tego unikatowego, cennego przyrodniczo terenu jest stopniowo poznawane i już w przyszłym roku będzie udostępniane w formie m.in. zorganizowanych spacerów edukacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej gospodarki rybackiej i ochronie przyrody.
3: Jesteśmy na etapie wykonywania tablic informacyjnych. W tej chwili także jest już postępowanie przetargowe na wydzierżawienie budynku akwakultury, dawnej restauracji. Planujemy, żeby tam dalej była kontynuowana działalność restauracyjna, która by dopełniała tą ofertę, że można by było się zatrzymać, spożyć posiłek, podziwiać krajobraz Karkonoszy, powędrować sobie po stawach. No musimy też cały czas pamiętać o tym, że jest to teren, na którym prowadzona jest gospodarka rybacka i ona też ma swoje pewne ograniczenia. Nie do wszystkich obszarów mogą osoby się przemieszczać i swobodnie poruszać, ponieważ ich bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo hodowli ryb wymaga, że pewne tereny muszą zostać w pewien sposób ograniczone z poruszania się osób. No i cały czas mamy jako przyrodnicy przed sobą to, że doceniliśmy to, że ten teren jest bardzo ważny dla ptactwa wodnego, zarówno w trakcie ich przelotów jesiennych, jak i w okresie gniazdowania. No i tą przestrzeń chcemy uszanować. Przyroda musi mieć swoje pierwszeństwo. Będziemy organizowali cykliczne wyjścia na teren stawów podgórzyńskich. Tutaj proszę śledzić nasze strony internetowe i media społecznościowe. Będą się pojawiały komunikaty o takich wędrówkach z pracownikiem parku po terenach stawów.
1: Spacery na łonie natury to doskonały sposób na dbanie o kondycję, ale troska o własne ciało i organizm ma tej jesieni jeszcze jeden głębszy wymiar. Październik to bowiem Światowy Miesiąc Świadomości Raka Piersi. To czas, w którym szczególnie dużo mówi się o profilaktyce i o tym, jak ważne jest wykrycie choroby na możliwie wczesnym etapie. W Zgorzelcu będzie można o tym nie tylko posłuchać, ale przede wszystkim wspólnie zamanifestować troskę o zdrowie podczas nadchodzącego Marszu Amazonek.
4: W piątek 2 października ulicami miasta przejdzie marsz onkologiczny zgorzeleckich Amazonek, organizowany pod hasłem Kierunek Zdrowie, Cel Życie, a początek o godzinie 11 przy PGE Arena Turów. Uczestnicy przejdą do Miejskiego Domu Kultury, gdzie zaplanowano dalszą część wydarzenia, wykłady, historię Amazonek oraz spotkania i działania profilaktyczne.
5: Witam serdecznie, ja nazywam się Katarzyna Anders i jestem prezesem zgorzeleckich Amazonek. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić już w ten piątek, czyli 2 października, na marsz onkologiczny organizowany właśnie przez zgorzeleckie Amazonki. Marsz jest naszym corocznym wydarzeniem, podczas którego chcemy pokazać mieszkańcom, jak ważna jest profilaktyka, przypomnieć im o tym, że wczesne wykrycie naprawdę ratuje życie.
4: Tegoroczny marsz ma być także wydarzeniem, które połączy różne pokolenia. Organizatorzy szczególnie cieszą się z udziału młodzieży ze zgorzeleckich szkół. Ważnym elementem spotkania będzie również możliwość zdobycia wiedzy o profilaktyce i skorzystania z wybranych badań oraz konsultacji w ramach tzw. Białego Piątku. Zaplanowano m.in. pomiar ciśnienia i cukru, konsultacje okulistyczne, dermatologiczne oraz punkt edukacyjno-diagnostyczny.
5: Startujemy o godzinie 11 i towarzyszą nam oczywiście, jak zawsze, zresztą włodarze miasta, lekarze, nasi przyjaciele, nasze rodziny. Przyjeżdżają Amazonki z całego Dolnego Śląska, reprezentacje różnych organizacji. Prowadzić nas będzie orkiestra z kopalni węgla brunatnego Turów aż do Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Tam odbędzie się część oficjalna, podczas której onkolog dr Marcin Wolski podprowadzi swój wykład. Przyjeżdża do nas też pani psycholog z Wrocławia z bardzo ciekawym wykładem. Nie zabraknie też atrakcji artystycznych. Wystąpią dzieci ze szkoły Cogito ze swoim spektaklem. Występ będzie miała młoda wokalistka. Wystąpią również nasze zgorzeleckie cheerleaderki z zespołem Inna Show. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Piątek, godzina 11, PGE Arena Turów. Startujemy. Idźcie z nami w tym marszu, bądźcie z nami, wysłuchajcie ciekawych wykładów, bo naprawdę warto. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w piątek.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ruszają darmowe szczepienia przeciw HPV dla młodzieży. O jedno słowo za dużo Sławomir Mentzen naraził się policjantkom. Agnieszka Trajanowska-Bis, dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
3: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Ustawa ma przynieść 4 miliardy złotych zysków, które rząd chce przeznaczyć na obniżki cen paliw. Minister finansów już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu paliwa będą tańsze. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w 3 dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie, mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
4: Genetyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusy HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
2: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z 4-osobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział 2 Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne dla przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu usterki kapsuły Dragon. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen naraził się policji, a szczególnie policjantkom. Opublikował w internecie wpis, który w powszechnej opinii odebrano jako drwiny z funkcjonariuszek. Skomentował ich zatrudnienie słowami: od razu czuję się bezpieczniej. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że policjantów obowiązują równe wymogi, niezależnie od płci.
5: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo.
2: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewania nad jego postawą. Równe mają być też płace na kortach tenisowych. Kobieca Federacja WTA oświadczyła, że podniesie nagrody pieniężne dla kobiet do poziomu męskich zarobków. Dotyczy to turniejów rangi 1000, na których wspólnie występują kobiety i mężczyźni. Tak będzie na przykład na turniejach Wielkiego Szlema. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
6: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
2: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: No tak, reprezentacja to tylko punkt wywalczyła, za to dzisiejszy dzień to u nas nazbiera punktów mnóstwo, a to ze sprawą tego, że oto jest piątek, a piątek to wiadomo weekendu początek. Czym my tutaj zaczynamy? Brand New Heavies i Sunlight. Radek Bajor, Muzyczne Radio, poranku, witajcie.

Summer's back, lato powróciło, śpiewają Alok i Jess Glynn i wydaje nam się, że trochę racji w tym jest. Rzeczywiście, teraz na termometrach to może nie jest najwięcej, ale i tak jest nieźle. Jak sobie spojrzymy, ile my tutaj mamy, to możemy powiedzieć wam od jakichś 7 do prawie że 13 stopni. O godzinie 5 rano tyle termometry pokazywały, teraz jest 10,5 po 6 i w ciągu dnia zobaczymy od 21 do 23. No właśnie, 10,5 po 6, może to jest ta pora, żeby powiedzieć sobie, jak ci dwaj panowie. Wstaje!

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Jest i kartka z kalendarza, nie zgubiła się, tylko jak człowiek ściąga poprzednią, to mu ta czasami też zleci. 2 października jest dzisiaj, piątek, czyli weekendu początek. We Włoszech mają Dzień Babci i Dziadków, a my mamy tutaj zaraz, to my tutaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, a to dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, a także Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. 90 dni do końca roku nam zostało. Dionizy, Sławo Mir, Teofil, jesteście tam panowie? Jeżeli tak, to składamy wam najlepsze życzenia imieninowe. Jeżeli nie, to też składamy wam najlepsze życzenia imieninowe. Słońce dopiero wstanie, to będzie miało miejsce o 6.59, zajdzie zaś o 18.33, a dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 58 minut. Będzie trwał 11 godzin i 34 minuty. Sprawdzamy, co w kalendarium muzycznym jest zapisane pod tą datą, a pod tą datą widnieją następujące informacje. Iż 76 lat temu urodził się Mike Rutherford, gitarzysta zespołów Genesis i Mike and the Mechanics. Romina Power kończy dzisiaj 75 lat, a Sting też ma dzisiaj urodziny i też 75. Sting naprawdę nazywa się Gordon Matthew Sumner. Jest współzałożycielem, wokalistą, gitarzystą basowym oraz kompozytorem w grupie The Police, chociaż to już historia, a obecnie od wielu lat prowadzi karierę solową z powodzeniem. Philip Oakley, wokalista grupy The Human League, kończy dzisiaj 71 lat, a 64 lata temu urodził się Tomasz Budzyński, który występował jako wokalista w takich formacjach jak Siekiera, Armia, 2TM, 2-3 i innych. W roku 64 urodził się Dariusz Hain, znany jako Skandal, wokalista formacji Deserter w latach 1981-86. Zmarł w roku 1995, miał wtedy raptem 30 lat. W roku 2017 zaś do największej orkiestry świata odszedł Tom Petty, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, występujący m.in. z formacjami Tom Petty and the Heartbreakers, Traveling Wilburys, prowadzący również karierę solową. Urodził się w roku 1950, a odchodząc miał lat 66. Janusz Grudziński odszedł 3 lata temu, to klawiszowiec i gitarzysta zespołu Kult. Przez kilka lat długich urodził się w roku 1961, a zmarł w wieku lat 61.
0: Kalendarium regionu.
1: Sprawdzamy jeszcze, co zapisane jest pod tą datą w kalendarium regionu. 2 października, rok 1256. Wtedy to piastowski Bolesław, książę Bolesław, zwany Rogatką, w wyniku sporu z biskupem wrocławskim Tomaszem o dochody, uwięził po raz drugi duchownego na zamku w Legnicy, chcąc wymusić ustępstwa. Takie to metody polityczne wtedy mieli. Arcybiskup Gnieźnieński Pełka nakłada na księcia ekskomunikę. W roku 1926 urodził się Mieczysław Bujak. Ten oficer, wykładowca w oficerskiej szkole piechoty w Jeleniej Górze, po ujawnieniu przez komunistyczną informację wojskową jego przyszłości jako żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego i epizodzie walki z Niemcami w Armii Amerykańskiej, został w 1947 roku aresztowany i oskarżony o szpiegowstwo. 31 sierpnia roku 1947 został też rozstrzelany. W roku 1954 uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu wsi Grabary, dziś Grabarów, i Strupice, dzisiejsze Raszyce, zostały włączone do miasta Jeleniej Góry.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello, my name is Alfa and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Kolejna słoneczna piosenka, kolejna piosenka, która jest bardziej letnia niż jesienna, ale pogoda też taka jakaś bardziej letnia niż jesienna. Słuchajcie, nawet niektórzy słuchacze mówią nam, a u mnie, co prawda to w wyżej położonych miejscowościach, znów inwersja chyba jest, 16 stopni nawet było w nocy. No dobrze, nie kończymy gorących utworów, proszę bardzo.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: To jest dopiero numer Gloria Maria Estefan Conga, 21 po 6.

co to znaczy to Azizam? Zacytujmy klasyka. Nikt nie wie, co to znaczy, więc nie musisz pytać, co to oznacza, bo i tak ci nikt nie odpowie. Spokojnie, spokojnie. A zupełnie poważnie, to jest jakiś rodzaj, zdaje się, kochanie, crush, czegoś takiego. O tym śpiewa Ed Sheeran. Zegar pokazuje 28 minut po godzinie 6. Dyskretnie przypominamy, piątek jest, tak, wreszcie uwielbiany dzień. No i pogoda też będzie. Do następnego piątku ponoć całkiem. Chociaż jak z pogodą jest u nas, to wiemy. Dynamicznie potrafi być bardzo. Ale co? Trzeba brać co jest. Golec Orkiestra. To nasze życie.

0: wszystkim.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Po reklamie.
3: 6.31. Oficjalny pomiar temperatury pokazuje coś pomiędzy 6 a 13, chociaż niektórzy mówią, że u nich cieplej. Gratulujemy. 21 do 23 stopni to temperatury maksymalne na ten dzień. Słońca całe mnóstwo na niebie, mało chmur i piątek bez opadów nas czeka. Z wiatrem słabym i umiarkowanym albo z południa, albo z północy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Sprawdzamy jeszcze biometr, który na dzisiaj mamy. To jest biometr korzystny. Ciśnienie wysokie, a nawet bardzo wysokie. 1028 hektopaskali, a będzie więcej. Jakość powietrza albo jest bardzo dobrze, albo jest dostatecznie. To dostatecznie to przede wszystkim Wrocław, aglomeracja opolska, a także ziemia lubuska i wielkopolska. A teraz poradny raport regionalny Beata Nowicka.
5: A w tym raporcie o wielkich zmianach w komunikacji miejskiej, milionowych inwestycjach w kulturę i nadchodzącym święcie teatru na Dolnym Śląsku.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Wielkie zmiany dla pasażerów w Wałbrzychu. Po 14 latach gmina zdecydowała o reaktywacji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Komunikacja autobusowa zostanie całkowicie wydzielona ze struktur Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, który do tej pory zarządzał nią wspólnie ze Śląskim Konsorcjum Autobusowym. Co ta reforma oznacza dla mieszkańców, o tym w materiale, który przygotował Jacek Zych.
7: Tak, o tym, że takie działania zostaną podjęte, mówiło się w Wałbrzychu już od kilku tygodni. We wtorek radni podjęli taką decyzję. Miejski Zakład Komunikacyjny zostanie wydzielony ze struktur MZUK, który od 2 lat powoli przejmuje zarządzanie komunikacją miejską od Śląskiego Konsorcjum Komunikacyjnego, które te usługi świadczyło od 14 lat.
8: Ta uchwała tylko w zasadzie instytucjonalizuje stan faktyczny. MZUK od kilku lat konsekwentnie rozwijał część komunikacyjną. Nabywał autobusy, zatrudniał kierowców, zatrudnił mechaników, nadzoruje największą inwestycję ostatnich lat, czyli budowę ultranowoczesnej zajezdni przy ulicy Beethovena.
7: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Decyzja nie była jednogłośna. Opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości mieli cały szereg wątpliwości co do zakładanego planu, zmieniającego w zasadzie całkowicie dotychczasowy model centralizacji zadań wałbrzyskich spółek i instytucji w pojedyncze podmioty.
9: Skoro mamy do czynienia z takim konfliktem koncepcji, z jakąś rewolucją właśnie dotyczącą spojrzenia na samorząd, no to chciałbym, abyśmy byli do tego przekonani. Natomiast z ust pana prezydenta słyszeliśmy historię najnowszą Wałbrzycha, bo tak naprawdę ja bym chciał usłyszeć, dlaczego należy jednak zadania wydzielać i przekazywać odrębnym ośrodkom. Nie przekonuje też mnie ta teza o bezkosztowności tych działań. Przecież nowa spółka to koszty związane z zarządem, z radą nadzorczą.
7: A to już Piotr Sosiński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie Rada Miasta uchwałę przyjęła za wydzieleniem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego ze struktur MZUK. Zagłosowali jedynie nie wszyscy radni KO. Przeciw było 3 radnych PiS, 1 radna z tej partii wstrzymała się od głosu, a 2 radnych KO oraz 2 posłów niezrzeczonych nie oddało w ogóle głosu. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Kamienna Góra stawia na modernizację i rozwój przestrzeni publicznej. Aż 10 milionów złotych zostanie przeznaczonych na gruntowną przebudowę tamtejszego zalewu i Centrum Kultury. Realizacja tak potężnego zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z międzynarodowego projektu pod nazwą Pod Wspólnym Niebem. A szczegóły zna Jacek Rogulski.
10: Na realizację tego zadania Kamienna Góra pozyskała dotację w wysokości ponad 6,5 miliona złotych. Pozostałą kwotę ponad 3 miliony stanowić będzie wkład własny miasta, który uzyskał już poparcie Rady Miejskiej. W ramach projektu w lokalnym Centrum Kultury powstanie dedykowana edukacji astronomicznej sala Niebo 120 oraz pracownia astrofotografii. Instytucja zostanie wyposażona w mobilne teleskopy, które posłużą do organizacji otwartych obserwacji nieba w różnych punktach miasta. Natomiast wokół Kamienna Góra Zagórskiego Zalewu powstanie nowoczesna infrastruktura edukacyjno-turystyczna, m.in. Park Ciemnego Nieba. Przebudowane i rozbudowane zostaną ścieżki spacerowe. Projekt przewiduje też budowę tarasów widokowych nad wodą, instalację podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy głównym moście, a także montaż nowoczesnego oświetlenia zewnętrznego i monitoringu. Tym inwestycjom towarzyszyć będzie również bogaty program wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Zaplanowano m.in. warsztaty astronomiczne, międzypokoleniowe spotkania, kosmiczne plenery z wystawami, wspólne nocne obserwacje nieba oraz uruchomienie cyklu edukacyjnego Astro News. Miasto dysponuje już aktualnym pozwoleniem na budowę nad zalewem. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zaplanowano na przyszły rok. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
5: Jelenia Góra stanie się stolicą polskiej sceny. Rozpoczynają się 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne. Spektakle, które znalazły się w programie tegorocznej edycji, udowadniają, że rodzimy teatr to wciąż sztuka niezwykle żywa, dynamiczna i ciekawa otaczającego nas świata. Na to wyjątkowe wydarzenie zaprasza Katarzyna Sołtys, dyrektorka teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
0: Przygotowaliśmy dla Was w tym roku bardzo ciekawe propozycje, jeśli chodzi o spektakle z całej Polski. No myślę, że będzie ciekawie, niepokornie, będą różne formy teatralne. Pojawi się na przykład teatr tańca, pojawi się teatr formy, więc myślę, że będzie bardzo różnorodnie. No i dodatkowo muszę Państwu zdradzić, że po każdym spektaklu rozmowy będzie prowadził Przemysław Gulda, czyli znany krytyk teatralny, więc po każdym spektaklu będziemy mogli zostać w teatrze dłużej, porozmawiać właśnie o tym, co zobaczyliśmy, o tym, dlaczego ten spektakl jest ważny i dlaczego jest istotny w tym dorobku teatralnym. A potem możemy zostać, jak ktoś będzie sobie życzył, w kawiarni i wypić kawy. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie zarówno z Urzędu Miasta Jeleniej Góry, jak i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc bardzo się cieszymy za to wsparcie i dzięki temu mogliśmy właśnie zaprosić te spektakle z całej Polski.
5: Kolejne doniesienia z regionu za niespełne godzinę.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Leon Krzyśki, jaki kręci się ziemia, tak jest, kręci się ziemia, chyba że facet się rozkoruje, coś się jesienią zdarza, to wtedy ziemię należy zatrzymać, bo on będzie wysiadał. To jest jedna rzecz. Oprócz tego jeszcze kręcą się wskazówki w naszych zegarach i do tego wszystkiego musicie wiedzieć, że jeszcze może się nam w głowie zakręcić od faktu, że piątek jest, czyli początek weekendu. No i też może się nam zakręcić w głowie od tego, że jednak to jest wczesna pora, że trzeba wstawać na te 17 minut przed siódmą.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Sprawdzamy godzinę.
0: Co niniejszym uczyniliśmy, wrócimy do was dosłownie za sekundkę.
1: Reklama. Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.

0: Co można tańczyć jeszcze w świetle księżyca, tak jak tutaj śpiewają Leon i Marcus i Martinus w piosence Moonlight? Można, bo księżyc jeszcze gdzieś na niebie powinien być widoczny, bo chmur mała ilość, a ciemno jest nadal, bo słońce jeszcze nie wstało, ale wstanie wkrótce, za jakieś 13 minut. A teraz my o rzeczach poważnych, a nie tam o słońcu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to sprawdzamy, zaczynając jak zwykle od A4, A4 Królowa Dróg Polskich. Dzisiaj póki co jest dla nas łaskawa i... w niemalowaną dechę odpukać, żeby tak zostało do końca dnia. Przejście graniczne w Jędrzychowicach, Ludwigsdorfie bez żadnych kłopotów, bez żadnego stania. Jedyny korek to jest, jest niewielkie spowolnienie, tak to nazwijmy, za Krapkowicami w stronę granicy w Ukrainie. A do tego wszystkiego w okolicach Krakowa jak zwykle też będzie delikatne spowolnienie, ale to normalna rzecz o tej porze. Później będzie na pewno gorzej. Tam będzie można stać na dębowo. Tutaj mogą być utrudnienia, nie, na razie bez kłopotów. Na ósemce za to od 7 rano kierowcy powinni uważać między Magnicami a węzłem Kobierzyce. Prowadzone będą tam prace związane z budową trasy S8 Wrocław-Kłodzko. Jeśli chodzi o A2 do Warszawy, to też bez większych problemów. S8, tak jak słyszeliście, na razie bez kłopotów. Gdybyście wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No dobrze, to sprawdźmy, jak ten dzień będzie dla nas wyglądał, czy będzie łaskawy, czy też mniej. Zaczynamy jak zwykle od baranów, które muszą pamiętać, że zgoda buduje. Warto postawić na spokój niż kierować się emocjami. Bykom planety podpowiadają dziś skupienie się bardziej na sprawach rodzinnych niż na sobie. A bliźnięta czeka w końcu rozwiązanie ważnej sprawy. Być może trzeba coś postanowić. Raki mogą czuć się lekko podenerwowane. Trzeba wyrzucić z głowy myśli o piątkowym pechu. Lwy, wbrew wszystkiemu, dziś nawet drobne niepowodzenia nie zmącą dobrego humoru i nastroju. Panny, w piątek trudniej będzie o koncentrację, a łatwiej o nerwy. Ktoś bliski zaoferuje pomoc. Wagi, w bardziej optymistycznym spojrzeniu na świat pomoże rozmowa z kimś z kręgu przyjaciół. Skorpiony, uwaga na finanse, warto ograniczyć większe wydatki. Trzeba zacisnąć lekko pasa. Strzelcy będą podekscytowane oraz lekko rozdrażnione. Nastroju piątek nie poprawi. Koziorożce, czas postępować z wyczuciem sytuacji i nie podejmować nagłych, złych decyzji. Wodniki będą tak od samego rana pozytywnie nastawione do świata. Pomogą myśli o weekendzie. A ryby? Przyszłość rysuje się w czerniejszych barwach, ale w mętnej wodzie też da się pływać, tylko trudniej. Piątek, 2 października, 90 dni do końca roku jest, a jeśli chodzi o kalendarz, w którym dzisiaj święta zapisane są, to informujemy wszem wobec, że te święta to Światowy Dzień Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, a także Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej w Warszawie. Imieniny mają Dionizy, krytyczny, wygodny i towarzyski, Sławomir, spokojny, życzliwy i uczynny, a także Teofil, wrażliwy, odważny i uparty. Osoby urodzone 2 października cechuje wielka siła woli. Mają też naturę agresywną i dość gniewliwą. Gniewliwą? Kto to wymyślał? Gniewną! Co powoduje nieraz życiowe nieporozumienia. Przy tym bywają zacięte, wojownicze i nieustępliwe. Potrafią wszystko umiejętnie zorganizować. Są też wierne i szczere, zawsze trzymają się swych zasad i metod praktycznego działania. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny opal, a sprzyjający im znak zodiaku wodnik.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: O, to tak jak większość Polaków na prawdziwą wojnę nie zamierza iść, a w głowie to oni mają, żeby pospać teraz dłużej, ewentualnie w głowie mają już to, co będą robili po południu. A tymczasem to jest pół minuty przed siódmą, przed wiadomościami z kraju, ze świata i tymi ze sportu również. Polecamy się.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
2: Czas na wiadomości.
3: Tańsze paliwo już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Plaże w Ustce posprzątane i znów otwarte. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
4: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
5: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
4: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
6: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
4: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
3: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
7: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
3: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali. W Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń w tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego...
8: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
3: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński z utrudnieniami kursują pociągi metra linii M2 w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Natomiast pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Jeździ także komunikacja zastępcza. Plaże w Ustce i w części gminy posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
9: Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt i jeszcze w gorszym położeniu są Rumuni, bo przegrali oba pierwsze spotkania.
10: Czy to jest mecz życia i śmierci dla nas? No nie, no to jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
9: Mówił na przedmeczowej konferencji trener Polaków Jan Urban. Kibice naszej reprezentacji na zwycięstwo kadry czekają od marca, kiedy to pokonaliśmy Albanię. A trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów trwa w najlepsze, najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo w składzie, który opuścił kadrę, ale i tak goście wygrali 4-2. O kolejną sensację w tych rozgrywkach postarali się Grecy, remisując z Holandią 2-2. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena 5-7, 6-3 i 6-4 i awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Żeą. Dziś także na kort w Pekinie wyjdzie Magdalena Fręch. Ona powalczy w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kei Nishikori, jedyny japoński finalista imprezy wielkoszlemowej, zakończył tenisową karierę. Ostatni mecz rozegrał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Tokio. Uległ w nim rozstawionemu z numerem drugim Amerykaninowi Francisowi Tiafoe 4-6 i 4-6. Reprezentacja Rosji weźmie udział w najbliższych Igrzyskach Europejskich w 2027 roku w Stambule. Taką informację przekazał rosyjski minister sportu i prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to czwarta edycja tej imprezy. Poprzednie odbywały się w Baku, Mińsku oraz Krakowie.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: Kochamy muzykę.

0: Tom Petty Running Down a Dream, tak to można wstawać, jak w radio lecą takie klasyki. Tom Petty zmarł, kiedy to? 9 lat temu już. Running Down a Dream, po prostu piosenka, której można słuchać kółko w kółko w kółko i nigdy się nie znudzi. Tak jak nie nudzi nam się wczesne wstawanie, teraz 9 minut po 7, słuchajcie, taka rzecz przeczytana w internetach. Otóż cudzoziemcy, nie znający miejscowych zwyczajów polskich, popełnili ogromne faux pas. Takiej bezczelności nie pamiętają najstarsi górale, otóż bowiem Koreańczycy poszli nad morskie oko i próbowali negocjować cenę z góralami. I musieli się bardzo mocno zdziwić, że cena szła w górę za każdym razem. No to następnym razem Koreańczyków zapraszamy do nas w Karkonosze albo w Góry Izerskie, czy też Góry Wałbrzyskie. I tam wolno się targować i cena nie idzie do góry. No chyba, że za parking to się nie potargujecie, nie ma szansy. Najmniejszej. Dzień dobry, raz jeszcze piątek, 2 października. Grać będzie, ale dopiero za moment. Dajcie nam chwilę, wrócimy.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Muzyka i głos AI.
4: To twój

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Spiller i Groove Jet. Tak to można wstawać, tak to można iść do pracy albo do szkoły, albo jechać nawet, nieważne czy własnym samochodem, czy też autobusem, czy pociągiem. A tu już 16 minut po 7 i pora właściwa, na?
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy wspólną podróż. Dziś w programie wyprzedzasz, a przerywana nagle zmienia się w ciągłą linię. Co wtedy robić? I od 1 października nowe paliwa na stacjach. Arek Wodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Prosta droga, sprzeciwka nic nie jedzie, a przed nami porusza się wolniejsze auto. Zaczynamy wyprzedzanie i dopiero po chwili dostrzegamy, że linia przerywana zaraz zmieni się w ciągłą. Co robić? Czy można wrócić przed mijany samochód? Kluczowe znaczenie ma rodzaj linii znajdującej się na jezdni. Znak poziomy P2, czyli pojedyncza linia ciągła, zabrania przejeżdżania przez nią oraz najeżdżania na nią. Ta sama zasada dotyczy P4, czyli podwójnej ciągłej. Wcześniejszy zjazd na sąsiedni pas nie daje prawa do późniejszego przekroczenia obu linii. Inaczej jest w przypadku linii jednostronnie przekraczalnej, czyli P3. Możemy przez nią przejechać pod warunkiem wyprzedzania rozpoczętego przed jej początkiem. Według prawa przed trudnym manewrem wyprzedzania trzeba upewnić, że widoczność i miejsce pozwalają wykonać manewr bez utrudniania ruchu innym. Należy też sprawdzić, czy osoba jadąca z tyłu nie zaczęła już podobnego manewru oraz czy pojazd z przodu nie sygnalizuje tego samego zamiaru. Warto też spojrzeć dalej i ocenić, czy będzie wystarczająco dużo miejsca na spokojny powrót na prawy pas. Jeśli przed samochodem widać początek linii ciągłej lub znak zakazu wyprzedzania, lepiej poczekać na dogodniejszy moment.
1: Aktualne przepisy.
2: Problemem staje się sytuacja, gdy zmianę oznakowania dostrzeżemy dopiero po zjechaniu na lewy pas. Jeśli auto znajduje się już obok wyprzedzanego samochodu, nagłe hamowanie albo szybki powrót w prawo mogą stworzyć zagrożenie. W takim położeniu trzeba przede wszystkim zachować kontrolę nad samochodem i unikać gwałtownych ruchów grożących kolizją. Nie oznacza to jednak, że obowiązujące znaki przestają wtedy mieć znaczenie. Przepisy zabraniają najeżdżania na podwójną ciągłą oraz przejeżdżania przez nią. Jeśli nawet nam się uda wtedy kogoś wyprzedzić, to wiele takich sytuacji kończy się mandatem i punktami karnymi. Rozpoczęcie wyprzedzania kilka sekund wcześniej na linii przerywanej nie daje automatycznego usprawiedliwienia dla późniejszego złamania zakazu. Dlatego przed zjazdem na sąsiedni pas warto zawsze upewnić się, że cały odcinek, dostępny odcinek, pozwala bezpiecznie zakończyć wyprzedzanie. I na koniec, od 1 października nowe paliwa na stacjach.
1: Aktualności.
2: Od tego dnia stacje benzynowe mają obowiązek sprzedawać paliwa przejściowe, które zastępują paliwa letnie. Według przepisów stacje benzynowe mają sprzedawać w zależności od pory roku jeden z trzech rodzajów benzyny i oleju napędowego. Chodzi o paliwa letnie, zimowe, przejściowe i od 1 października każda stacja ma sprzedawać ten ostatni rodzaj paliwa. Uprzedzając pytania, można je dowolnie mieszać. Kierowcy nie muszą przejmować się datą tankowania. W praktyce bardzo często paliwo przejściowe zastępuje to letnie dużo wcześniej niż wynika to z obowiązku. Podobnie jest z paliwem zimowym. Pojawia się często na stacjach dużo, dużo wcześniej. Arek Wodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tu Wiktor Dyduła. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Michael Schulte i Cover You. Taka to ładna piosenka, na 25 minut po godzinie 7 się pojawiła, a teraz pojawia się jeszcze ładniejsza, bo Polska. Wiadomo, Herbut, Igor, Zalia i Bambino Vito, Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli i piosenka wakacyjna. Fajna piosenka. Nareszcie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
1: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na czwarty turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
5: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
6: Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
7: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
5: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
6: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
8: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
9: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
10: 7.30 na zegarze, a termometry pokazują z każdą godziną mniej i teraz, no tak, wywietrz sobie o poranku, będziesz później zimny szedł do pracy albo do szkoły. 4,5 stopnia temperatura najniższa w regionie, najwyższa w tej chwili 11, a było więcej, było. Później będzie też 21 do 23, zobaczymy dzisiaj maksymalnie na naszych termometrach, a na niebie to będzie słońce do kwadratu z bardzo małą ilością chmur. To zresztą teraz ma już miejsce, a ten piątek powinien być bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany będzie nam wiał. I teraz uwaga. Będą miejsca przeważnie, gdzie będzie wiał z kierunków

0: południowych, głównie południowo-wschodnich, a będą takie, gdzie będzie wiał z północy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia, to wynosi 1028 hektopaskali i w ciągu dnia pójdzie do góry. Biometr mamy i będziemy mieli korzystny, a jakość powietrza tutaj jest albo bardzo dobrze, ale na przeważającym obszarze regionu tylko dostatecznie. Tam obowiązują żółte alerty smogowe. Tak jest na ziemi leszczyńskiej, wielkopolskiej, także lubuskiej i wrocławskiej, a także w aglomeracji opolskiej. Pozostałe miejsca generalnie na zielono. A teraz Jacek Rogulski, poranny raport regionalny.
3: Dzień dobry, raport zaczynam od ważnej, ale smutnej informacji. Dzisiaj sierżant Nathan Sieroń zostanie pożegnany przez policjantów w całej Polsce. O godzinie 12 zawyją syreny. W czwartek prokuratura zmieniła zarzuty dla mężczyzny, który śmiertelnie postrzelił w głowę Nathana Sieronia z bolesławieckiej komendy. Dzisiaj policjant zostanie pochowany z honorami na cmentarzu w Rokitkach.
4: Jak mówi nam Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury, 33-latek, który strzelał do policjanta Nathana Sieronia, usłyszał zmienione zarzuty, a zmieniono je z usiłowania zabójstwa na zabójstwo policjanta. Mężczyzna nie przyznaje się do tego czynu, ale prokuratura nie zdradza, jaką ma linię obrony. Przyznaje się natomiast do nielegalnego posiadania broni i amfetaminy. Był już wcześniej karany za przestępczość związaną z bronią przez sądy w Niemczech, po raz ostatni w 2024 roku. W Kraśniku Górnym 24 września mężczyzna strzelił do policjanta interweniującego na posesji. Był to Nathan Sieroń, 29-letni kryminalny. Zmarł w szpitalu w wyniku rany postrzałowej głowy. Jego pogrzeb z policyjnymi honorami zaplanowano na piątek w Rokitkach koło Chojnowa. Policjant był tam również strażakiem ochotnikiem. W uroczystości pogrzebowej ma wziąć udział kierownictwo polskiej policji. Ceremonia zacznie się o godzinie 11. Trumna z ciałem zostanie wprowadzona do kościoła parafialnego. Msza pogrzebowa o godzinie 12. Dokładnie o tej samej godzinie policjanci w całym kraju uczczą minutą ciszy pamięć sierżanta Nathana Sieronia. W czasie pożegnania w całej Polsce w policyjnych radiowozach zostaną włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Nazwisko policjanta trafi też na tablicę pamięci znajdującą się w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie, poświęconą funkcjonariuszom, którzy wypełnili rotę ślubowania do końca. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto, PL.
3: Trwa głosowanie na projektu jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 22 propozycji o łącznej wartości ponad 8,5 miliona złotych, natomiast do podziału jest ponad 4,5 miliona złotych. Dlatego warto wziąć udział w głosowaniu, bo o tym, które pomysły zostaną zrealizowane, decydują właśnie mieszkańcy. Są takie projekty, które od kilku lat integrują społeczność lokalną, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
5: Jest grupa takich mieszkańców, którzy co roku składają, na przykład chociażby wieża Sołtysia. Praktycznie od kilku lat systematycznie są tam składane projekty i widać, jak to otoczenie się zmienia. I mam nadzieję, że w przeciągu 1-2 lat ta wieża będzie jeszcze całkiem inaczej wyglądała, bo na przykład z tego co wiem będzie jeszcze bardziej to otoczenie zadbane. Będziemy już z naszego budżetu doprowadzali energię elektryczną i miejsce, które przez wiele lat było zaniedbane, dzisiaj jest miejscem odwiedzanym przez wielu mieszkańców i turystów. Można wejść na tą wieżę, można podziwiać krajobraz i my nie musimy budować wież widokowych. Te wieże mamy i dzięki właśnie takim pasjonatom te wieże wracają z powrotem do społeczeństwa. Możemy z nich spokojnie korzystać.
3: A głos można oddać elektronicznie na stronie JBO. Można też to zrobić osobiście w wyznaczonych placówkach na terenie miasta. W takim przypadku trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości i wypełnić papierową kartę, której dany pracownik wprowadzi do systemu. A głosowanie potrwa do 12 października do godziny 14. Jak już informowaliśmy, od maja tego roku Karkonoski Park Narodowy jest właścicielem stawów podgórzyńskich. Było to możliwe dzięki 30 milionom złotych przekazanych na ten cel parkowi przez Fundację Drzewo i Jutro. Jak informuje Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora KPN, blisko 113 hektarów tego unikatowego i cennego przyrodniczo terenu jest stopniowo poznawane i już w przyszłym roku będzie udostępniane w formie m.in. zorganizowanych spacerów, edukacyjnych z dyrekcją parku przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej gospodarki rybackiej i ochronie przyrody.
6: Jesteśmy na etapie wykonywania tablic informacyjnych. W tej chwili także jest już postępowanie przetargowe na wydzierżawienie budynku akwakultury, dawnej restauracji. Planujemy, żeby tam dalej była kontynuowana działalność restauracyjna, która by dopełniała tą ofertę, że można było się zatrzymać, spożyć posiłek, podziwiać krajobraz Karkonoszy, powędrować sobie po stawach. To musimy też cały czas pamiętać o tym, że jest to teren, na którym prowadzona jest gospodarka rybacka i ona też ma swoje pewne ograniczenia. Nie do wszystkich obszarów mogą osoby się przemieszczać i swobodnie poruszać, ponieważ ich bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo hodowli ryb wymaga, że pewne tereny muszą zostać w pewien sposób ograniczone z poruszania się osób. No i cały czas mamy jako przyrodnicy przed sobą to, że doceniliśmy to, że ten teren jest bardzo ważny dla ptactwa wodnego, zarówno w trakcie ich przelotów jesiennych, jak i w okresie gniazdowania. No i tą przestrzeń chcemy uszanować. Przyroda musi mieć swoje pierwszeństwo. Będziemy organizowali cykliczne wyjścia na teren stawów podgórzyńskich. Tutaj proszę śledzić nasze strony internetowe i media społecznościowe. Będą się pojawiały komunikaty o takich wędrówkach z pracownikiem parku po terenach stawów.
3: Dzisiaj na pewno pogoda będzie wycieczkom sprzyjać, z tym, że ciśnienie ma być wysokie, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, to oczywiście ruszamy w teren. Kolejny raport o 8.30.
0: Ciśnienie wysokie, ale biomet korzystny.
3: Proszę,
0: są plusy.
3: Proszę.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hey, Poland, we are Rad City and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. You're all-

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
3: To jest serce, czy będziemy się pamiętać, a teraz ile jest? 17 minut przed 8, za moment u nas portfel.

0: Daj mnie.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Najpóźniej jutro paliwa na stacjach znów będą mniej więcej o złotego tańsze, zapowiedział to premier po tym, jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów petrochemicznych. Wpływy z podatku mają załatać dziurę w budżecie wynikającą ze zmniejszenia VAT-u na benzynę i olej napędowy. Spadki cen na stacjach mają z kolei wpłynąć na obniżkę inflacji. Według badań firmy EY rosnące koszty utrzymania coraz bardziej martwią Polaków. Ponad 1/3 ankietowanych spodziewa się kłopotów z opłaceniem rachunków za energię w ciągu najbliższego roku. Problemy z regulowaniem zobowiązań mogą mieć przede wszystkim ci, którzy zarabiają najmniej. Niestety wygląda na to, że kłopoty te mogą narastać. Jeśli potwierdzą się prognozy ekonomistów, w przyszłym roku inflacja znów będzie wyższa niż wzrost płacy minimalnej. Oznacza to, że spadnie siła nabywcza osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie. W tym roku sytuacja była podobna. Minimalną pensję podniesiono o 3%, a wzrost cen sięgnie najprawdopodobniej 3,3%. Gdy ustalano wysokość najniższego wynagrodzenia w przyszłym roku, wydawało się, że ceny rosnąć będą w tempie 2,5%. Teraz większość ekonomistów twierdzi, że musimy się przygotować na inflację aż 4%. Od dziś wszyscy przedsiębiorcy muszą już korzystać z systemu e-doręczenia. To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, który ma ułatwić sposób wymiany korespondencji między instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami i obywatelami. Większość instytucji publicznych oraz nowo zakładane firmy miało obowiązek uruchamiać swoje skrzynki już od stycznia ubiegłego roku. Przedsiębiorcy zarejestrowani wcześniej mieli na spełnienie nowego obowiązku dużo więcej czasu. Najpóźniej, bo dopiero za 3 lata, do systemu włączone zostaną samorządy. Zwykły obywatel, by skorzystać z e-doręczeń, może założyć własną skrzynkę. Dostęp do niej jest możliwy poprzez aplikację mObywatel.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie spadki. W czwartek wszystkie główne indeksy zakończyły dzień pod kreską. WIG 20 stracił 1,9% i ledwo utrzymał się ponad granicą 4100 punktów. Najmocniej taniały akcje banków. Część strat z ostatnich dni odrobiło za to Modivo. Na rynku walutowym osłabienie złotego. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,39 zł. Dolar 3,90 zł, a funt 5,16 zł. Za franka w kantorach zapłacimy zwykle 4,71 zł, a za 100 czeskich koron 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Fade Out Line. Fajny numer, prawda? Zegar pokazuje 7.51 i nawet pół teraz poranę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No właśnie, czy dojadę i jak dużo się spóźnię? Jeżeli jedziecie A4, to jest duża szansa, że spóźnicie się niewiele, bo bez większego dzisiaj kłopotu jedzie się na całym odcinku od Dolnego Śląska, od Zgorzelca, aż po granicę w Korczowej. I w drugą stronę też, ewentualnie tylko w okolicach Krakowa, jak zwykle całkiem spory ruch, ale nie stoi się tam jeszcze na Dębowo odpukać. Jeśli chodzi o A8 i S8 jadąc od Warszawy za zjazdem na Ramiszów, spowolnienie, a później na wysokości Biskupic na skrzyżowaniu na wlocie drogi 372, jak zwykle na czarno, bo duży ruch, wiadomka, i tutaj będziecie pewnie stali. S3 bez większego problemu, S5 również bez większego problemu i chyba, że o czymś nie wiemy, to dajcie znać. 757-64-6646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Teatry do Stieras to jest Héroes del Silencio. Bardzo fajna piosenka. To jest taka piosenka, w której niektórzy ludzie słyszą rzeczy, których nie powinno się słyszeć. Na przykład, że przeklinają. I w zasadzie to chyba się kiedyś zauważyliśmy ze słuchaczami. Połowa była takich, co słyszy, a połowa, co nie słyszy.
1: Tu Monika Lewczuk. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: A to jest Monika Lewczuk, która nie przeklina również w życiu prywatnym w ogóle. Jest miła i sympatyczna i w ogóle lekko stąpa po ziemi, jak to każda modelka

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
3: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
9: Paliwo już jutro może być tańsze. Prezydent zaskoczył premiera. Zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Sąd nie chce oddać mu ciągnika. A na koniec o księgowej, która ma 100 lat i wciąż pracuje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
10: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
9: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka. The death penalty has
11: no place in any... Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christie Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
9: Obecnie 50-letnia Christie Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała 2 zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Nurkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achlbecku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
12: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
9: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje dla pani Marii. Zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca. Jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną, najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
8: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
9: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
13: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w Pekinie i nie najlepszych wieści. Tam Maja Chwalińska w drugiej rundzie turnieju tenisowego przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrębską w dwóch setach 6-3-6-1. Polce tym samym nie udało się powtórzyć dobrej formy z turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału. Polscy piłkarze zapowiadają walkę w spotkaniu z Rumunią w meczu dywizji B Ligi Narodów. To spotkanie dwóch na razie najsłabszych zespołów w grupie H, bo zarówno Polska, jak i Rumunia w tej edycji rozgrywek nie odniosły jeszcze zwycięstwa. Innego scenariusza niż wygrana Polacy nie zakładają, mówi pomocnik praskiej Slawii Wiktor Nowak, który błyszczał w ostatnich spotkaniach.
14: Gdzieś dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać, tylko gdzieś cały czas pracować na tym, żeby tą formę podtrzymywać albo żeby było jeszcze lepiej. Muszą być trzy punkty i tyle.
13: Dotychczasowe wyniki jak na razie przyczą grze, mówił z kolei Piotr Zieliński. Zdaniem zawodnika Interu momentami kadra gra niezły jakościowy futbol, więc w końcu czas na zwycięstwa.
15: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki.
13: Ale polscy piłkarze będą musieli też przełamać fatalną passę w Lidze Narodów w meczach rozgrywanych na Narodowym, bo w tych rozgrywkach właśnie na Stadionie Narodowym nie udało im się wygrać żadnego spotkania w historii. Słoweni za to tuż po Mistrzostwach Świata startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja. Reprezentacja Polski, na jej czele wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Pini. Reprezentujący Polskę Jordan Lloyd był bohaterem Anadolu FSU Stambuł, zdobywając 17 punktów. Jego zespół przegrał w Belgradzie z Cweną Zvezdą 72-77 w trzeciej kolejce Euroligi Koszykarzy. Dziś w Stambule z Besiktasem zagra Barcelona, a w składzie Katalończyków powinien zagrać Aleksander Balcerowski.
0: Wiadomości. Muzyczne radio.

0: Disco Boys i Hey St. Peter, a my tak się zastanawialiśmy z Jackiem, który jest naszym reporterem wałbrzyskim, jak to będzie, jak Czesi obniżą ceny paliwa. Jacek nam podesłał całą informację na ten temat zresztą. Jacek Zych, pozdrawiamy, ściskamy bardzo mocno o poranku, że Czesi od 1 października obniżają ceny u siebie, no i wychodziło, że będzie taniej tam pojechać i zatankować, zwłaszcza, że wielu z was do Czech ma bliziutko, a jak ktoś ma duży bak i dużo jeździ, to jest szansa, że na tym zaoszczędzi, ale okazuje się, nie trzeba, chociaż miałoby to plusy, pojechalibyśmy na Kledliki. O, to jest pomysł.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Albo na smażony syr, ale żeby na 10 minut po 8 myśleć o takich rzeczach jak jakiś czeski obiad, to wiecie, to jest skandal normalnie.
1: Reklama. Płytki?
2: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Muzyka i głos.

Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. To twój

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Romero i Ricochet na zegarze 16,5 minuty po godzinie 8. Słuchajcie, to jest takie szczęście. Co prawda jutro paliwa będą tańsze, ale co mamy zrobić? Tu właśnie nam piszą, jak my musimy zatankować dzisiaj. I to jeszcze na dodatek do pełna, bo na weekend jedziemy. No to nie wiem, może pół baku?
1: Cześć, tu Ewelina Lisowska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: I pędźcie w stronę słońca razem z Eweliną.

0: słuchajcie, o tym czasami mówimy, to jest całe zamieszanie dalej z Budką Suflera. Budka Suflera ostatnio napisała na temat swojego byłego już wokalisty Jacka Kawalca, który nadal jest aktorem i to całkiem fajnym. Poza tym jest sympatycznym gościem, tak swoją drogą. Napisała, bo miał urodziny, oni mają tam zwyczaj, że ktoś miał urodziny, z ich współpracowników bądź byłych członków, to zawsze określają te urodziny wpisem okolicznościowym na Insta i na Facebooku. Napisali, co by się wokół nas nie wydarzyło, to na pewno nie jest to ciąg wydarzeń takich samych. Obok dnia, gdzie wszystko jest pod górkę, jest następny, pozytywny i radosny. Nasze życie nie jest gładkim blatem stołu, jak to powiedział zielony ludzik Szrek, ma warstwy. Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień, zwłaszcza w dzień urodzin. Pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok. Trzymaj się, stary, niech dobra muza będzie z tobą. No to ładnie w sumie napisali. Tylko po co była ta cała inba i po co było tyle krzyku? Niech ktoś powie.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: A z tymi warstwami to też w sumie racja. 23 po 8.

Kalex Alessandro, gdzie tu się kawa wzięło? Tide, taka to ładna piosenka. Słuchajcie, ja mam jeszcze jedną ładniejszą piosenkę. Oni są nasi dolnośląscy, nawet jakby dobrze popatrzeć, to jeleniogórscy. Jakby większą lupkę wziąć, to Cieplicy. Jak nie wiecie, co to Cieplice, to informujemy, to jest uzdrowiskowa od wieków dzielnica Jeleniej Góry. Znaczy od wieków to ona jest uzdrowiskowa, bo dzielnica to od jakiegoś czasu, dopiero od lat 70. zdaje się. Niechże będzie, niektórzy mówią, że to jest Skapolo, a to jest Ska.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: 8.30, teraz to nawet już jeden. Odrobinkę cieplej się zrobiło, od 6 do 12 stopni pokazują termometry, później to się tak rozpędzą, że będą pokazywały takie letnio-wiosenne 21 do 23. Oficjalnie, bo w mieście to wiadomka, może być więcej. Jeśli chodzi o słońce, to ono dzisiaj będzie zdecydowanie królowało na naszym niebie. Słońca będzie całe mnóstwo, mało chmur, a jak się jakaś chmura pojawi na niebie, to nie powinno z niej dzisiaj nic na nasze głowy spaść. Do tego wszystkiego wiatr jest słaby, czasami umiarkowany, będzie wiał przede wszystkim z kierunków południowych, południowo-wschodnich, a czasami, gdzieniegdzie, z północnych.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
6: Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest wysokie, 1028 hektopaskali i więcej teraz na barometrach. W regionie w ciągu dnia jeszcze pójdzie do góry do wartości ponad 1030 hektopaskali, a biometr będziemy mieli przez cały dzień korzystny. Jakość powietrza? Tu się nic nie zmieniło. Jest albo bardzo dobrze, albo dostatecznie, a to dostatecznie w największym

0: najwyższej swojej formie jest teraz we Wrocławiu, na Opolszczyźnie, a także na ziemi lubuskiej i wielkopolskiej. Jacek Rogulski, poranny raport regionalny.
1: Mieszkańcy Wojciechowa w gminie Lubomierz nie chcą w sąsiedztwie swoich domów składowiska odpadów. Obawiają się, że zmiana sposobu rekultywacji wyrobiska pokopalnianego po kopalni bazaltu nie pozostanie bez wpływu na życie okolicy i zagrażać będzie środowisku naturalnemu oraz ich bezpieczeństwu. Aby wyrazić swój sprzeciw wobec planowanym zmianom rekultywacji terenów, w sobotę organizują protest. Dla osób, które chcą wziąć udział w spotkaniu i przyjadą samochodami, przygotowany jest parking przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, mówi Anna Skoneczna z Wojciechowa.
2: 3 października o godzinie 12 do godziny 14 będziemy protestować pod budynkiem żłobka w Wojciechowie. Nasz protest będzie dotyczył przeciwu wysypywania śmieci w ramach rekultywacji kopalni Wojciechów.
1: Mieszkańcy Wojciechowa domagają się zakazu przywozu odpadów i pozostawienia wyrobiska, w którym naturalnie zbiera się woda. Jak mówią, to szansa na to, aby w przyszłości wokół jeziora powstał teren rekreacyjny.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Jak co roku we wrześniu obchodziliśmy Światowy Dzień Dawcy Szpiku, jednak każdy dzień jest dobrą okazją, by mówić o osobach, które zdecydowały się oddać szpik, a tym samym podarować życie drugiemu człowiekowi. Przykładem są dwaj mieszkańcy Jawora, Mateusz Głąbicki i Damian Pawlinow. Obaj, będąc jeszcze młodymi ludźmi, zdecydowali się na ten niezwykły krok.
4: Mateusz Głąbicki zdecydował się zostać dawcą szpiku, gdy miał zaledwie 20 lat.
5: W 2021 roku zostałem dawcą szpiku. W kwietniu tego roku dostałem pierwszy telefon od Fundacji DKMS, czy nadal chciałbym zostać dawcą szpiku. Oczywiście zgodziłem się i już w październiku tego samego roku odbył się zabieg. Zabieg polegał na pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej. Cały zabieg był w całości bezbolesny, po wszystkim zostały tylko dwie małe blizny, które na ten moment już trzeba się doszukiwać, bo nie mogę ich znaleźć. W każdym razie bardzo zachęcam do zapisywania się do Fundacji DKMS, bo naprawdę jest to bardzo proste, nic nas to nie kosztuje, a można po prostu pomóc drugiemu człowiekowi i mieć z tego wielką satysfakcję.
4: Z kolei Damian Pawlinow miał 26 lat, kiedy zdecydował się oddać szpik i dać drugiej osobie szansę na życie.
6: W zeszłym roku miałem zaszczyt oddać szpik kostny dla potrzebującej kobiety. Zachęcam do tego wszystkich gorąco, ponieważ nie jest to nic strasznego. Taki gest naprawdę może uratować życie.
4: Na taki szpik czekają chorzy z całego świata, którzy szukają swojego genetycznego bliźniaka. Dzięki przeszczepowi Darek znalazł swojego brata genetycznego.
7: Jeszcze niedawno potrzebowałem pomocy innych, niespokrewnionego dawcy szpiku. Ja dzięki przeszczepowi szpiku żyję już 2,5 roku, a teraz staram się pomóc innym, którzy takiego dawcy szukają, żeby potrzebujący, chorzy mogli odnaleźć swojego bliźniaka genetycznego.
4: Dla dawcy to kilka godzin, dla chorego może być to całe życie. Mateusz i Damian pokazują, że czasem największym darem, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi, jest po prostu szansa na życie. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Jeszcze kronika policyjna. Funkcjonariusze lubińskiej drogówki zatrzymali do kontroli 41-letniego mieszkańca powiatu żagańskiego, który kierował kradzionym BMW. Na dodatek nie posiadał prawa jazdy. Okazało się, że to dopiero początek jego przewinień. Relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
8: Mężczyzna początkowo przekonywał policjantów, że samochód nabył legalnie, jednak nie przedstawił umowy kupna-sprzedaży ani dokumentów potwierdzających tę wersję. Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli również przedmiot mogący służyć do popełnienia przestępstwa kradzieży pojazdu. W aucie znaleziono także susz roślinny, który po wstępnej weryfikacji wykazał cechy substancji zabronionej. Na tym lista ujawnionych nieprawidłowości się nie zakończyła. Policjanci poddali 41-latka badaniu testerem na obecność środków odurzających w organizmie. Wynik był pozytywny. Urządzenie wskazało amfetaminę oraz metamfetaminę. Mężczyzna przyznał, że wcześniej zażywał środki odurzające. Do dalszych badań pobrano mu również krew. Po sprawdzeniu policyjnych baz okazało się ponadto, że 41-latek ma bogatą przeszłość kryminalną, w tym związaną z kradzieżami pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. BMW zostało procesowo zabezpieczone.
1: Na kolejny raport zapraszamy o 9.30.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
10: Dzień dobry, ratownik dyżurny grupy karkonoskiej GOPR. Dzisiaj w górach pogoda wieje tak tylko do 20 km na godzinę. Temperatura za to niższa, od 8 do 14 stopni w szczytowych partiach. Niżej oczywiście cieplej, zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Szlaki rano mogą być mokre, ale w przeciągu dnia szybko się to zmieni. życzymy udanych wędrówek.
1: Na Polanie Jakuszyckiej dzisiaj w nocy nad ranem niewielki przymrozek. Temperatura spadła do minus jednego, ale w ciągu dnia maksymalnie 16 stopni. Dzisiaj niestety zachmurzenie duże, bo będzie wzrastało w ciągu dnia i w zasadzie słońca nie będziemy oglądać. Wiatr słaby, początkowo z południa, potem powieje ze wschodu. Możliwe jednak silniejsze porywy. Na Stogu Izerskim teraz około 9 stopni. Maksymalnie będzie dzisiaj na termometrach około 17 stopni. To chłodniej niż ostatnio. Zachmurzenie w ciągu dnia będzie rosło i niestety to też nie będzie słoneczny dzień na Stogu Izerskim. Wiatr słaby z silniejszymi porywami. Teraz Świeradów-Zdrój, gdzie oczywiście musi być cieplej, około 16 stopni teraz pokazują termometry. Temperatura podniesie się do 22 stopni. Dzień jednak będzie pochmurny z niewielką ilością słońca. Wiatr nie powinien nam dokuczać, ale spodziewane są silniejsze porywy.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Hello, this is Josh Cumbie, and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Płucimy przebojem.
0: Reklama. Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na czwarty turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Muzyka i głos AI.
4: To twój

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: Gypsy Go i Formali. Ostatni dzień lata. Ostatni dzień lata to mamy już za sobą. Teraz mamy drugi dzień października. Ale ta piosenka jest fajna, więc czemu mamy nie zagrać? A poza tym tęsknimy za latem. Dobrze, że pogoda jest taka. Za wakacjami też, bo nie mieliśmy urlopu. I w ogóle jakoś

0: To lato nam się przedłużyło. Jak patrzymy sobie w prognozę jeszcze taką siedmiodniową, to wychodzi, że może tam z jednym dniem odrobinkę chłodniejszym do 17 stopni, to do piątku powinno być całkiem przyszłego piątku. To przedłużyli nam lato więcej niż jeden dzień, zdecydowanie. A teraz 13 minut przed 9 pojawia się ten program.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Najpóźniej jutro paliwa na stacjach znów będą mniej więcej o złotego tańsze, zapowiedział to premier po tym, jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów petrochemicznych. Wpływy z podatku mają załatać dziurę w budżecie wynikającą ze zmniejszenia VAT-u na benzynę i olej napędowy. Spadki cen na stacjach mają z kolei wpłynąć na obniżkę inflacji. Według badań firmy EY rosnące koszty utrzymania coraz bardziej martwią Polaków. Ponad 1/3 ankietowanych spodziewa się kłopotów z opłaceniem rachunków za energię w ciągu najbliższego roku. Problemy z regulowaniem zobowiązań mogą mieć przede wszystkim ci, którzy zarabiają najmniej. Niestety wygląda na to, że kłopoty te mogą narastać. Jeśli potwierdzą się prognozy ekonomistów, w przyszłym roku inflacja znów będzie wyższa niż wzrost płacy minimalnej. Oznacza to, że spadnie siła nabywcza osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie. W tym roku sytuacja była podobna. Minimalną pensję podniesiono o 3%, a wzrost cen sięgnie najprawdopodobniej 3,3%. Gdy ustalano wysokość najniższego wynagrodzenia w przyszłym roku, wydawało się, że ceny rosnąć będą w tempie 2,5%. Teraz większość ekonomistów twierdzi, że musimy się przygotować na inflację aż 4%. Od dziś wszyscy przedsiębiorcy muszą już korzystać z systemu e-doręczenia. To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, który ma ułatwić sposób wymiany korespondencji między instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami i obywatelami. Większość instytucji publicznych oraz nowo zakładane firmy miało obowiązek uruchamiać swoje skrzynki już od stycznia ubiegłego roku. Przedsiębiorcy zarejestrowani wcześniej mieli na spełnienie nowego obowiązku dużo więcej czasu. Najpóźniej, bo dopiero za 3 lata, do systemu włączone zostaną samorządy. Zwykły obywatel, by skorzystać z e-doręczeń, może założyć własną skrzynkę. Dostęp do niej jest możliwy poprzez aplikację mObywatel.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie spadki. W czwartek wszystkie główne indeksy zakończyły dzień pod kreską. WIG20 stracił 1,9% i ledwo utrzymał się ponad granicą 4100 punktów. Najmocniej taniały akcje banków. Część strat z ostatnich dni odrobiło za to Modivo. Na rynku walutowym osłabienie złotego. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,39 zł. Dolar 3,90 zł, a funt 5,16 zł. Za franka w kantorach zapłacimy zwykle 4,71 zł. Groszy, a za 100 czeskich koron 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: bomby.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: No ten klakson to nawet umarłego by obudził, ale dobrze, dobrze, to przynajmniej człowiek na drodze nie zaśnie, chociaż dzisiaj powodów do zasypiania nie ma, bo ciśnienie wysokie, biometr korzystny, pogoda piękna, tylko możemy być niewyspani pod koniec tygodnia, normalna rzecz. Natomiast na A4 dzisiaj bez większych kłopotów calusieńki odcinek A4 od Zgorzelca, aż po granice z drugiej strony Polski bez większych kłopotów, odrobinka spowolnień, jak zwykle w okolicach Krakowa. Wiadomo, duże miasto, duży ruch. Jeśli chodzi o S8 i AOW i A8, przepraszam, dokładnie to kłopoty na wysokości Długołęki. Ten zjazd to połączenie gdzieś w okolicach Biskupic na kilometrze z drogą 372, tam stoi to na Dębowo w kierunku na Wrocław. Już od ponad godziny 372 też w tym miejscu na wlocie stoi. Poza tym S8 kłopot jak zwykle o tej porze na odcinku warszawskim w kierunku na Wrocław. Też duże miasto, też się stoi. Jeśli chodzi o S3 bez większych kłopotów, S5 też bez większych kłopotów, więc dokądkolwiek byście nie chcieli dojechać, to dojedziecie. Chyba że do Wrocławia od strony Warszawy. To owszem, ale nieco później. 757-646-646 albo głosówka z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dzięki wielkie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Stanów Dwóch z taką ładną piosenką, nieco leniwą, niczym piątkowe popołudnie się u nas pojawiło. Magic to jeden z nich, drugi to Sean Paul, Lay You Down Easy. Nie, żadne lej, żadnych takich rzeczy, nie olewaj swej pracy, nie bądź leniwy, pracuj na 100% swoich możliwości, a może wypłacą ci 100% tego, co ci się należy. Niczym psu Micha, wiadomo, chociaż lepiej jakby płacili 200%, to człowiek byłby bardziej szczęśliwy, ale inflacja by potrzebowała z kolei. Za 4 minuty minie 9.
1: Cześć, tu Lor. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
0: Człowiek się budzi, patrzy do lustra i wygląda trochę jak Shrek, a nawet dwa Shreki, tudzież Shrek 2. Radek Bajor, do usłyszenia. Trzymajcie się pięknej reszty poranka i dnia. Chcę się

0: Nie potrafię przestać.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Dziewiąta.
2: Czas na wiadomości.
4: Tankowanie będzie tańsze. Pytanie teraz, czy w weekend, czy dopiero po. Problem z produkcją miodu w Polsce. Ceny mogą podskoczyć. Znów można plażować w wózce. Plaża po tygodniu została posprzątana. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
5: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście, na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
4: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Po nocnym rosyjskim ataku na Kijów jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia ponownie trafiony został most południowy nad Dnieprem i budynek wielopiętrowy w dzielnicy Darnycja. W środkowo-wschodniej części miasta ukraińskie siły powietrzne donoszą, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu ponad 100 bezzałogowych statków powietrznych typu Szachet, w tym prawie połowa to statki odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z tych dronów. Po dwóch latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.
6: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
4: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
7: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
4: A z tego powodu miod prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Plaże w Wózce znowu są otwarte. Niedługo będzie też tak w całej gminie. Problemem od tygodnia była tam wyrzucana przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O pierwsze zwycięstwo i pierwsze 3 punkty w Lidze Narodów na Narodowym. Dziś wieczorem zagrają polscy piłkarze z Rumunią. Jak na razie kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt, a możliwa porażka mocno utrudni walkę o dywizję A i elitę tych rozgrywek. Niezależnie od wyniku, Jan Urban wydaje się być spokojny o swoje miejsce na ławce trenerskiej.
9: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią.
8: Większe problemy mają nasi rywale. Rumunia przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-2, a następnie u siebie z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Selekcjoner Gorge Hadzi, jak pisze rumuńska prasa, ma dziś zagrać o posadę trenera.
10: Na ten moment kredkę z tym do ekipy kary.
8: Myślę, że będzie to pojedynek dwóch zranionych drużyn. Nie pojechaliśmy na mundial i nie zaczęliśmy dobrze Ligi Narodów, dlatego oba zespoły będą walczyć z całych sił i będzie to piękny mecz.
10: Do ekipy Wojciukasa
8: Hadzi w Rumunii uznawany jest za legendę futbolu, ale ostro był krytykowany ostatnio za eksperymenty ze składem. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. A w zakończonych wczoraj meczach trzeciej kolejki Ligi Narodów w Dywizji A Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Niemcy pokonały pewnie 2-0 Serbię, a Dania przegrała u siebie z Portugalią 2-4. Po dobrym turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, kiepski wynik notuje Maja Chwalińska. Polka w swoim pierwszym meczu w turnieju w Pekinie przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. W meczu ugrała raptem 4 gemy i po dwóch setach 6-3, 6-1 ostatecznie żegna się z turniejem China Open. Dziś na kortach w Pekinie powalczą jeszcze Magdalena Fręch w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową oraz Hubert Hurkacz z Francuzem Arturem Żeą. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O pierwsze zwycięstwo i pierwsze 3 punkty w Lidze Narodów na Narodowym. Dziś wieczorem zagrają polscy piłkarze z Rumunią. Jak na razie kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt, a możliwa porażka mocno utrudni walkę o dywizję A i elitę tych rozgrywek.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Morandi w Muzycznym Radiu Kwadrans po godzinie 9:00, piątkowe przedpołudnie, drugi dzień października, dziś w kalendarzach Sebastian Wysoczański. Dzień dobry, witajcie, zerknijmy co tam w gwiazdach.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A w gwiazdach takie oto hece. Barany muszą pamiętać, że zgoda buduje. Warto postawić na spokój niż kierować się emocjami. Bykom planety podpowiadają dziś skupienie się bardziej na sprawach rodzinnych niż na sobie. Bliźnięta czeka w końcu rozwiązanie ważnej sprawy. Być może trzeba coś postanowić. Raki mogą czuć się lekko poddenerwowane. Trzeba wyrzucić z głowy myśli o piątkowym pechu. Lwy, wbrew wszystkiemu, dziś nawet drobne niepowodzenia nie zmącą dobrego humoru i nastroju. Panny, w piątek trudniej będzie koncentracja, a łatwiej o nerwy. Ktoś bliski zaoferuje pomoc. Wagi, w bardziej optymistycznym spojrzeniu na świat pomoże rozmowa z kimś z kręgu przyjaciół. Skorpiony, uwaga na finanse. Warto ograniczyć większe wydatki. Trzeba zacisnąć lekko pasa. Strzelcy będą podekscytowane oraz lekko rozdrażnione. Nastroju piątek nie poprawi. Koziorożce, czas postępować z wyczuciem sytuacji. Nie podejmować nagłych, złych decyzji. Wodniki będą od samego rana pozytywnie nastawione do świata. Pomogą myśli o weekend. Ryby, przyszłość rysuje się w czarniejszych barwach, ale w mętnej wodzie też da się pływać. Drugi dzień października. Imieniny obchodzą Dionizy, krytyczny, wygodny i towarzyski. Sławomir jest spokojny, życzliwy i uczynny, a Teofil wrażliwy, odważny i uparty. Osoby urodzone 2 października cechuje wielka siła woli. Mają też naturę agresywną i dość gniewliwą, co powoduje nieraz życiowe nieporozumienia. Przy tym bywają zacięte, wojownicze i nieustępliwe. Potrafią wszystko umiejętnie zorganizować. Są też wierne i szczere, zawsze trzymają się swych zasad i metod praktycznego działania. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny opal, sprzyjający znak zodiaku na dziś to wodnik.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Cały dzień, całą noc Beata myśli. W piosence Upiłam się tobą. Mamy dzisiaj cały dzień w pracy. Myślimy o weekendzie, bo to już jest ten czas, kiedy bardzo dokładnie zastanawiamy się, jak najbliższe dni będziemy spędzać. I to słoneczne dni. Tak wynika z różnych prognoz pogody, o których mówić będziemy dosłownie za chwilę przed raportem regionalnym. Zatem zostańcie z nami.
1: Reklama. Płytki?
2: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Po reklamie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: 9.30 punktualnie, zaczął nam się naprawdę bardzo przyjemny i słoneczny dzień. Gdzieniegdzie jeszcze może być pochmurno, ale tych zachmurzeń będzie zdecydowanie mniej w godzinach przed i popołudniowych. 21 stopni dzisiaj maksymalnie, teraz w okolicach 14-15. Jeśli chodzi o zbliżający się weekend, 21-22 w sobotę, nie inaczej zresztą w niedzielę. Piękny weekend przed nami wraz z piątkiem. Na Dolnym Śląsku także zdrowo oddychamy w okolicach Jeleni Góry i Wałbrzycha. Nieco inaczej jest w Opolu i we Wrocławiu, w okolicach Opola tam faktycznie ta jakość powietrza odrobinę gorsza, natomiast mimo wszystko nie jest źle i mamy nadzieję, że taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych dni.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Na początek ważna, jednak smutna informacja. Dzisiaj sierżant Nathan Sieroń zostanie pożegnany przez policjantów w całej Polsce. O godzinie 12 zawyją syreny. W czwartek prokuratura zmieniła zarzuty dla mężczyzny, który śmiertelnie postrzelił w głowę Nathana Sieronia z bolesławieckiej komendy. Dzisiaj policjant zostanie pochowany z honorami na cmentarzu w Rokitkach w gminie Chojnów.
4: Jak mówi nam Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury, 33-latek, który strzelał do policjanta Nathana Sieronia, usłyszał zmienione zarzuty, a zmieniono je z usiłowania zabójstwa na zabójstwo policjanta. Mężczyzna nie przyznaje się do tego czynu, ale prokuratura nie zdradza, jaką ma linię obrony. Przyznaje się natomiast do nielegalnego posiadania broni i amfetaminy. Był już wcześniej karany za przestępczość związaną z bronią przez sądy w Niemczech, po raz ostatni w 2024 roku. W Kraśniku Górnym 24 września mężczyzna strzelił do policjanta interweniującego na posesji. Był to Nathan Sieroń, 29-letni kryminalny. Zmarł w szpitalu w wyniku rany postrzałowej głowy. Jego pogrzeb z policyjnymi honorami zaplanowano na piątek w Rokitkach koło Chojnowa. Policjant był tam również strażakiem ochotnikiem. W uroczystości pogrzebowej ma wziąć udział kierownictwo

0: polskiej policji. Ceremonia zacznie się o godzinie 11. Trumna z ciałem zostanie wprowadzona do kościoła parafialnego. Msza pogrzebowa o godzinie 12. Dokładnie o tej samej godzinie policjanci w całym kraju uczczą minutą ciszy pamięć sierżanta Natana Sieronia. W czasie pożegnania w całej Polsce w policyjnych radiowozach zostaną włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Nazwisko policjanta trafi też na tablicę pamięci znajdującą się w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie, poświęconą funkcjonariuszom, którzy wypełnili rotę ślubowania do końca. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: A teraz Świdnice i remont trzech niewielkich, ale ważnych dla lokalnych mieszkańców ulicy. Dwie to południe miasta, jedna boczna wjazdu do miasta od strony Przenna. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, rzeczywiście mowa o ulicach Mikołaja Reja, Morelowej i Przelotowej, które służą mieszkańcom niewielkich osiedli jednorodzinnych wybudowanych w latach 70. XX wieku, a w przypadku Mikołaja Reja jeszcze przed wojną. Jak mówią świdniccy urzędnicy, poza doraźnymi naprawami prace remontowe nie były tam prowadzone od kilku dekad.
3: W ramach tej inwestycji zaplanowaliśmy nowe asfaltowe nawierzchnie, wymianę krawężników oraz remonty studzienek. Dodatkowo na ulicy Morelowej przebudowany zostanie także jeden chodnik, bo drugi już wcześniej był niedawno remontowany. Na wszystkich tych trzech ulicach pojawią się progi zwalniające.
2: To Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miasta w Świdnicy. Prace mają być przeprowadzone bardzo szybko na wykonanie całego zadania. Wykonawca ma jedynie 3 miesiące. Jak zapewniają świdniccy urzędnicy, to nie ostatnie tego typu prace w tym roku.
3: Tak, kolejne ulice również zostaną poddane przebudowie. Będzie to ulica Mała i ulica Spacerowa. I jeszcze w tym roku tam rozpoczną się prace.
2: Póki co remontowane są ulice na osiedlach Owocowym i Kolonia i za te prace gmina zapłaci 1,5 miliona złotych. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Już dziś rozpoczynają się 53. jeleniogórskie spotkania teatralne. Uroczysta inauguracja o godzinie 19, a tuż po niej pierwsze przedstawienie pod tytułem Tęsknię za domem. To opowieść o trudnych powrotach do domu, o problemach dojrzewających w cieniu nieobecności, o ucieczce odpowiedzialności i cenie osobistego sukcesu, mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka jeleniogórskiego Norwida.
4: Bardzo się cieszymy, że 53. jeleniogórskie spotkania teatralne tuż przed nami. Zaczynamy w piątek 2 października. Przyjeżdża do nas Teatr Powszechny imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu i tytuł Tęsknię za domem. Radosław Maciąg i jego historia o rodzinie, krótko mówiąc. Jest to spektakl nagradzany festiwalowo, więc bardzo serdecznie na niego zapraszamy. Jesteśmy w blokach startowych, żeby Państwa ugościć w naszych progach. Myślę, że będzie bardzo różnorodnie i każda z tych propozycji, którą dla Was mamy, Was zaskoczy. Po każdym spektaklu będziemy mogli zostać w teatrze dłużej, porozmawiać właśnie o tym, co zobaczyliśmy, o tym, dlaczego ten spektakl jest ważny i dlaczego jest istotny w tym dorobku teatralnym.
1: Trzeba chyba dodać, że jeżeli ktoś ma bilet wykupiony dzisiaj na 19, to jest szczęściarzem, ale trzeba próbować i odwiedzać stronę teatru, może zdarzy się szczęście. Kolejny raport o 10.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
7: Dzień dobry, ratownik dyżurny grupy karkonoskiej GOPR. Dzisiaj w górach wieje do 20 km na godzinę. Temperatura za to niższa, od 8 do 14 stopni w szczytowych partiach. Niżej oczywiście cieplej, zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Szlaki rano mogą być mokre, ale w przeciągu dnia szybko się to zmieni. Życzymy udanych wędrówek.
8: Dzień dobry, stacja centralna GOPR w Wałbrzychu, ratownik dyżurny grupy sudeckiej. W rejonie gór wałbrzyskich o godzinie 8 rano to temperatura 16 stopni, maksymalna temperatura w ciągu dnia 21, zachmurzenie mamy umiarkowane, wiatr słaby, umiarkowany, północny, bez opadów, szlaki turystyczne w dobrym stanie przetarte. Nasze stacje terenowe, Harłów, Góry Stołowe, tam mamy temperaturę 13 stopni, widoczność jest dobra, bez zachmurzenia, wiatr zmienny słaby, bez opadów, szlaki również są dobre przetarte. W Międzygórze masyw śnieżnika, temperatura to 10 stopni, widoczność dobra, zachmurzenie umiarkowane, wiatr wschodni słaby, również bez opadów, szlaki turystyczne dobre. Wychodząc z góry pamiętajmy o doborze odzieży, do warunków pogodowych, miejmy przy sobie latarkę, naładowany telefon, również polecam wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
1: A teraz jeszcze Polana Jakuszycka w nocy. północy niewielki przymrozek. Temperatura powoli pnie się do góry, teraz około 1-2, a maksymalnie będzie około 13 stopni. Dzisiaj niestety zachmurzenie duże, w zasadzie słońca nie będziemy oglądać, a wiatr słaby początkowo z południa, potem powieje ze wschodu, ale możliwe są też silniejsze porywy. Na Stogu Izerskim teraz około 10 stopni, maksymalnie będzie na termometrach około 16 kresek. Niestety temperatura nam się obniżyła po tych ostatnich gorących dniach. Zachmurzenie w ciągu dnia będzie rosło. Niestety to nie będzie słoneczny dzień. Wiatr słaby z silniejszymi porywami. Świeradowie Zdroju teraz około 18 stopni, pokazują termometry. Temperatura w ciągu dnia podniesie się do plus 21 stopni. Dzień pochmurny z niewielką ilością słońca. Wiatr nie powinien nam dokuczać, ale spodziewane są silniejsze porywy z północnego zachodu.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na czwarty turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
5: Gramy, bo kochamy muzykę.

Uwielbiamy to nagranie. Klimat, lat 80. Wielki przebój Heartbeat City, The Cars. 5 minut do godziny 10. Wiadomości z kraju i ze świata dosłownie za moment. Do tego czasu jeszcze Blue Lagoon, Heartbreaker oraz grupa wideo z nagraniem Papieros.

0: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoni 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10.
1: Czas na wiadomości.
3: Ceny za paliwo obniżone o ponad złotówkę do końca roku. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Sezon grypowy dopiero przed nami. Potencjalne schrony będą oznakowane, ale to nie oznacza, że będą otwarte. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Dzienniku Ustaw zostały właśnie opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje od jutra do końca grudnia. Ma umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około złoty 20 groszy do złotówki i 30 groszy na litrze. To kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
4: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
3: Spadek cen paliw to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
5: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
3: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
6: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
7: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
6: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
3: Zarzuty są już gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie. W Polsce brakuje miejsc schronienia na wypadek ataku z powietrza. W całym kraju wyznaczono ponad 80 takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, w szkołach czy w budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca innym. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
8: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny i może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających.
3: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: I'm not in the gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności jak korzystanie z łazienki są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
4: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Martyna Baranowska ostatnio pochwaliła się swoją najnowszą piosenką i to jest właśnie to nagranie. Piosenka zatytułowana po prostu Słońca. Tego słońca nie będzie brakowało podczas weekendu. Złota polska jesień nas odwiedziła i oby trwała jak najdłużej. To już 20 minut po godzinie 10. Mamy drugi dzień października i piątkowe, jeszcze przed południe. A kto teraz z nami?
1: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Zalia, tylko kochaj mnie w Muzycznym Radiu 10.30, a to oznacza, że za moment meldujemy się z raportem regionalnym. Bądźcie z nami, będziemy mówić także o tym, co na weekend w pogodzie.
1: Reklama. Płytki?
2: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.

0: Co tego weekendu, 17-18 października.
1: 10.30 się zbliża na termometrach w okolicach 15 stopni, pogodnie i bardzo przyjemnie. Zachmurzenie umiarkowane, przejaśnienie i rozpogodzenie jak najbardziej widzimy, że są zapisane na nie tylko na dzisiaj, ale na cały zbliżający się weekend. Dużo słońca na pewno w sobotę i w niedzielę, dzisiaj odrobinę więcej chmur, ale także tego słońca nie powinno brakować. 20-21 w piątek, 22 w sobotę i w niedzielę prawie 20. Najbliższe 3 dni pod znakiem słońca i to nie tylko 3 dni, bo już widzimy w przyszłym tygodniu, że na pewno do środy, czyli do połowy przyszłego tygodnia nadal możemy liczyć na wysokie temperatury w okolicach 20 stopni i na dużą ilość słońca.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Nie tylko nauka w szkolnej ławce, ale przede wszystkim praktyka i spotkania z fachowcami, którzy na co dzień wykonują wybrany przez uczniów zawód. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna edycja programu Kompetentni w branży. Ponad 2300 uczniów z 10 szkół technicznych i branżowych Zagłębia Miedziowego kształci się w klasach objętych patronatem KGHM. O programie mówi Marek Wachnik z Miedziowej Spółki.
4: Idea samego programu to takie holistyczne podejście do ucznia, czyli uczenie go zarówno tych takich przedmiotów technicznych i teoretycznych, ale z drugiej strony to są także inicjatywy edukacyjne, rozwojowe i sportowe, bo chcemy pokazać młodym ludziom, że ten nasz program Kompetentni w branży to jest coś więcej niż taka jednostronna relacja szkoły z biznesem. To jest przede wszystkim taka przestrzeń do rozmowy o potrzebach, o wartościach. To też jest takie miejsce, gdzie generuje się miłe wspomnienia.
5: W programie Kompetentni w branży uczniowie mogą zdobywać kwalifikacje w 15 zawodach, odpowiadających potrzebom KGHM. To m.in. kierunki związane z górnictwem, hutnictwem, a także elektryką, automatyką, przeróbką surowców oraz mechatroniką. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Dostępna natura, bezpieczne szlaki to tytuł konferencji górskiej, którą zorganizował po raz 9 w Wieloniej Górze Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Przez 2 dni rozmawialiśmy o tym, jak udostępniać góry, lasy i szlaki wszystkim bez barier i bezpiecznie, a jednocześnie z poszanowaniem przyrody. W centrum uwagi znalazły się przede wszystkim potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodzin z dziećmi, osób czasowo ograniczonych ruchowo, rowerzystów oraz innych osób korzystających z górskich i leśnych tras. Niestety, nie wszystkie miejsca w lasach mogą być otwarte dla turystów, mówi Jan Dzięcielski, dyrektor Lasów Państwowych we Wrocławiu.
6: Wszędzie do lasu powinno społeczeństwo wchodzić, bo muszą być też tereny, gdzie chociażby jest potrzebna cisza, bo to jest oczywiście siedlisko bytowania zwierząt. W związku z powyższym tak musimy uatrakcyjnić i tak musimy udostępnić te miejsca w takiej świadomości społecznej atrakcyjne, by dla każdego były dostępne. Czy nam się to uda? Nie jestem przekonany. Wiadomo, że do wszystkiego potrzebne są pieniądze. Tak długo, jak będzie ta współpraca między nami a środowiskiem właśnie osób niepełnosprawnych, jak środkami zewnętrznymi, ta współpraca będzie dobra, to te miejsca po prostu będziemy udostępniać. My oczekujemy też, by wskazać takie miejsca, które miejsca osoby mające problemy z poruszaniem się chciałyby w pierwszej kolejności byśmy udostępniali. Dla nas jako leśników też jest to wskazówka, w jakim kierunku powinniśmy podążać.
3: Przykładami poprawy dostępności są m.in. okolice wodospadów Szklarski i Kamieńczyka, gdzie na szlakach zastosowano m.in. utwardzone nawierzchnie i odpowiednie zabezpieczenia, dzięki którym osoby poruszające się na wózkach lub okulach mogą łatwiej dotrzeć do atrakcji turystycznych. Granice, hejt, stereotypy, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja i odporność w sytuacjach zagrożenia. Już w sobotę, 3 października w Karpaczu odbędzie się 6. konferencja boskich. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło Boska, znaczy bezpieczna, odważna, sprawcza, konkretna, autentyczna, mówi Katarzyna Harbul-Bała, prezeska Fundacji Boskie Karkonoskie.
7: Przyjeżdżają do nas znane nazwiska. Będzie profesor Iwona Chmura-Rutkowska, która będzie mówiła o stereotypach i przemocy symbolicznej, mechanizmach, które działają pod spodem. Będzie też nasza psycholożka fundacyjna, która będzie też mówiła o tym, jak sobie radzić z trudnościami, presją i przeciążeniem. Będziemy miały też panel z samorządowczyniami, ponieważ naszymi gościniami w tym roku będą samorządowczynie od szczebla wojewódzkiego pod taki szczebel sołectwa. Nasza gościni specjalna, czyli pani profesor Joanna Seneszyn. Będziemy też miały

0: Warsztaty Vendo, czyli takie warsztaty uczące nas technik asertywności, będzie również informacja o tym, jak się zabezpieczyć finansowo. Na zasadzie takiej, że miłość miłością, ale musimy pamiętać o tym, żeby jak już ta miłość minie, żebyśmy nie zostały z niczym. Przyjeżdża też Natalia Waloch, dziennikarka i pisarka, z takim power speechem mówiącym o tym, że jedno z najlepszych boskich słów, jakie może znać kobieta i przede wszystkim go używać, to jest słowo nie, ale też w związku z tym, co się dzieje w sytuacji geopolitycznej. Przyjeżdża doktor habilitowany Marcin Szewczyk i będzie mówił o dezinformacji i bezpieczeństwie informacyjnym. Natomiast zamknie te wszystkie panele porucznik doktor inżynier Iwona Szkudlarek, która będzie mówiła o tym, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Ten wykład też będzie jednym z cenniejszych doświadczeń, które dziewczyny wyniosą po tej konferencji.
1: To wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Na kolejne informacje z regionu zapraszamy już po południu.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey, we are Manu Diao.
4: You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Pełnia i Sentymental w Muzycznym Radiu. To już kwadrans do godziny 11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Posłuchajcie utworu, po który dzisiaj sięgamy w Muzycznym Radiu co godzinę. To piosenka, która okazała się piątkowym hit tipem.

0: Kungs i Galaxy w muzycznym radiu.
1: Muzyczne radio.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Ulga dla kierowców. Ceny paliw spadną ponad złotówkę na litrze. Nie trzymajcie się żadnych zasad, miał polecić dowódcom Putin. Nieco ponad 6 lat więzienia za pobicie żony i zostawienie jej na mrozie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około złoty 20-30 groszy na litrze. O ile dokładnie mówi analityk Daniel Czyżewski.
5: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
4: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Ukraina wzmacnia sieć przed zimą i spodziewanymi zmasowanymi atakami Rosji na energetykę. Eksperci oceniają, że przygotowanie obiektów jest lepsze niż w poprzednich latach, ale by bronić się przed oczekiwanymi masowymi uderzeniami zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Rochowski.
6: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
7: My nikomu nie ugrażamy.
6: Nikomu nie grozimy. Nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
4: Jest wyrok sądu dla męża, który zostawił żonę na mrozie, a wcześniej dotkliwie ją pobił. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Michała M. na 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Do tej rodzinnej tragedii doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzydnik Duży na Lubelszczyźnie. Kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura oskarżyła 48-letniego wówczas mężczyznę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastrębską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
8: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastrębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
4: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
2: Raport.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
9: No to sprawdzamy, co się dzieje. Kierowcy jadący autostradą A4 w kierunku Zgorzelca powinni uważać między Jadwisinem a Krzywą, gdzie trwa ścinka poboczy. Obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. Na trasie S8 między Magnicami a węzłem Wrocław-Kobierzyce prowadzone są prace związane z budową nowej drogi. Roboty zmienią kierunek prowadzenia prac w południe. Utrudnienia występują również na DK25 w rejonie Ostrowiny i Sokołowic oraz na DK30 między Lubaniem a Gryfowem Śląskim. Na S5 w rejonie Psar zamknięty jest prawy i awaryjny pas.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu, 22 minuty po 11, piątkowe przedpołudnie i drugi dzień nowego miesiąca, miesiąca październik, i w towarzystwie dużej ilości słońca, wysokich temperatur spędzamy to dzisiejsze przed i na pewno popołudnie, no i w towarzystwie takiej muzy, Animal Instinct i The Cranberries, a na horyzoncie Sunshine Reggae, bo przecież przy takiej ilości słońca i przy takich temperaturach cały czas możemy mieć takie swoje własne Sunshine Reggae.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
5: Gramy, bo kochamy muzykę.
6: Hello, this is Mariah. We are sending a big hello,
7: to Muzyczne radio. When you're

0: Mariah i Here For You, 25 minut do południa w Muzycznym Radiu. Zerknijmy na prognozy pogody już teraz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Pogoda.
0: Na termometrach już teraz w okolicach 18 stopni, przejaśnienie i rozpogodzenia, zachmurzenie także jest możliwe, ale na pewno bez opadów. 20-21 stopni dzisiaj maksymalnie, bardzo dużo słońca jutro, od 20 do 22 nawet, niedziela 19 maksymalnie i pierwsza część przyszłego tygodnia również pod znakiem słońca i temperatur w okolicach 20.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października. Can't touch this.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb. Kto pomoże tu?
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatę.

0: Walka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Zdążyłeś zobaczyć wystawy medycyny przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Ceny paliw znów niżej. Pytamy, na jak długo? Mamy miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. Mecz prawdy dziś wieczorem na Narodowym. Polska zagra z Rumunią. Dorota Wardecka, dzień dobry. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl. Ale co będzie dalej?
4: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
3: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Więcej o tym Agnieszka Wynarska.
5: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
5: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
3: Wnioski o dofinansowanie przydomowych magazynów energii będzie można składać od 20 października. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły takie urządzenie po 1 listopada zeszłego roku. Maksymalnie dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Na cały program Ministerstwo Klimatu przeznaczyło 1 miliard złotych, a wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Rumunią, czyli w teorii z najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
7: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
3: Początek spotkania o 20:45. A jutro centrum Warszawy opanują biegacze. W południe z Myśliwieckiej wystartuje bieg Biegnij Warszawo oraz towarzyszące mu wydarzenie Maszeruje, Kibicuje. Od samego rana zamknięte będą mosty Poniatowskiego i Świętokrzyski oraz ulice w Śródmieściu. Autobusy pojadą objazdami, ruch wróci do normy mniej więcej po godzinie 18.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

I w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów właśnie nagranie To, co nam było. Red Lips, 17 minut po 12, Fastball teraz i Daria Zawiałow na pewno jeszcze.

25 minut już po godzinie 12, piątkowe popołudnie, weekend coraz bliżej, weekend z dobrą, bardzo dobrą wręcz pogodą.

0: Maria Zawiało w muzycznym radio, Punk Fu i 12.30 na zegarek, wracamy za chwilę.
1: Reklama. Płytki?
2: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość.

0: temperatur w okolicach 20 stopni. Później już w drugiej części przyszłego tygodnia pogoda już taka jesienna, deszczowa.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Do poważnego wypadku doszło w powiecie słotoryjskim. Mężczyzna został najechany przez ciągnik rolniczy. Ze względu na jego stan na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. O szczegółach Andrzej Stefańczyk.
4: Do zdarzenia doszło 1 października około godziny 11. Dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. Po przybyciu na miejsce strażacy ustalili, że doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego ciągnik rolniczy najechał na mężczyznę. Poszkodowany został przez członków rodziny przetransportowany do mieszkania. Tam pomocy udzielił mu przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Ze względu na poważne obrażenia oraz stan zagrażający życiu zdecydowano o zadysponowaniu na miejsce lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a następnie przygotowali i zabezpieczyli lądowisko dla śmigłowca LPR. W działaniach ratunkowych uczestniczyli strażacy ze Złotoryi, Świerzawy i Sokołowca, a także zespół ratownictwa medycznego, policjanci oraz załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Teraz Świdnica i remont 3 niewielkich, ale ważnych dla lokalnych mieszkańców ulic. 2 to południe miasta, 1 boczna, wjazd do miasta od strony Przenna. Materiał Jacka Zycha.
5: Mowa o ulicach Mikołaja Reja, Morelowej i Przelotowej, które służą mieszkańcom niewielkich osiedli jednorodzinnych wybudowanych w latach 70. XX wieku, a w przypadku Mikołaja Reja jeszcze przed wojną. Jak mówią świdniccy urzędnicy, poza doraźnymi naprawami, prace remontowe nie były tam prowadzone od kilku dekad.
6: W ramach tej inwestycji zaplanowaliśmy nowe asfaltowe nawierzchnie, wymianę krawężników oraz remonty studzienek. Dodatkowo na ulicy Morelowej przebudowany zostanie także jeden chodnik, bo drugi już wcześniej był niedawno remontowany. Na wszystkich tych 3 ulicach pojawią się progi zwalniające.
5: To Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miasta w Świdnicy. Prace mają być przeprowadzone bardzo szybko na wykonanie całego zadania. Wykonawca ma jedynie 3 miesiące. Jak zapewniają świdniccy urzędnicy, to nie ostatnie tego typu prace w tym roku.
6: Tak, kolejne ulice również zostaną poddane przebudowie. Będzie to ulica Mała i ulica Spacerowa. I jeszcze w tym roku tam rozpoczną się prace.
5: Póki co remontowane są ulice na osiedlach Owocowym i Kolonia i za te prace gmina zapłaci 1,5 miliona złotych. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Legnica chce się pozbyć okazałej narożnej kamienicy przy ulicy Libana 12. To tuż przy dworcu kolejowym i powstającym multimedialnym centrum komunikacyjnym.
7: To tam od ponad pół wieku funkcjonuje biuro turystyczne Piast Turist. To tam walczyło o przetrwanie część legnickiej prasy. To między innymi. Chociaż w centrum Legnicy kamienica jakoś tak zawsze była z boku. I to mimo tego, że o jej ściany wręcz ocierała się krajowa 94. Cel pozbycia jest dość oczywisty. Zapobieżenie degradacji i przywrócenie blasku obiektowi, tyle że nie ma na to kasy. W umowie będą zawarte zobowiązania gwarantujące, że nieruchomość wróci do gminy, jeśli nabywca nie rozpocznie prac w określonym terminie. Kilka szczegółów o budynku. Czterokondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej prawie 976 m kwadratowych, cena wywoławcza 1 200 000. Przetarg 23 listopada. Dotychczasowi najemcy lokali i ich umowy z możliwością 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia mają być respektowani przez kogoś, kto obiekt kupi. Sugerowane jest także przystąpienie przez nich do przetargu i wykupienie przez nich kamienicy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Kolejny raport o 13.30.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hello Poland. My name is Dario G. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love.

0: Nocne Radio. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Jugopolis i Maciej Maleńczuk, ostatnia nocka to już 20 minut do 13 na horyzoncie.
1: Muzyczne radio. To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Kyle Alessandro i Tide.

Nelly Furtado w Muzycznym Radiu. Piątkowe popołudnie Do It. 14 minut do wiadomości do godziny 13. Basic Element to You, Tina Turner i oczywiście Justyna Steczkowska. Polski utwór zakończy nam kolejne spotkanie z programem Niezapomniane Hity Wszechczasów. Za dziś pięknie wam dziękujemy, życząc oczywiście wspaniałego weekendu, który rozpocznie się dosłownie za chwilę. Trzymajcie się zdrowo. Sebastian Wysoczański. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: Halo, halo, tu Justyna Staczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 13.
0: Czas na wiadomości.
4: Znów będziemy tankować taniej, rządowa ustawa podpisana. Nadal nie ma przełomu w sprawie wiz dla Rosjan. Babciowe obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne. Dorota Werdycka. Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
5: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia.
4: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
6: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
4: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan. Debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
7: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
4: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
8: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
9: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
4: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wracamy do Music News i ponownie zapraszamy Was do świata nowych płyt, nagrań, singli i koncertowych wydarzeń. Dziś u nas o powrocie duetu Erasure, nowym albumie Miley Cyrus i koncercie Jamesa Mariota. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Jedna z najpopularniejszych popowych grup lat 80. powraca. Erasure zapowiedzieli właśnie nowy album. Płyta o tytule Radio Radio ukaże się 12 marca i będzie pierwszym studyjnym wydawnictwem tego duetu od 5 lat. Erasure, którzy w tym roku obchodzą 40. rocznicę debiutu, oświadczyli, że Radio Radio będzie ich 20. albumem studyjnym. Na płycie znajdzie się 10 nowych utworów. Vince Clark przyznał, że część nowych piosenek odzwierciedla wydarzenia z jego życia. Niektóre z tych piosenek są dość mocno związane z tym, co działo się w moim życiu, ale nie wszystkie. Nie musieliśmy się nad tym zastanawiać ani o tym rozmawiać, po prostu tak wyszło. Jednym z najważniejszych utworów na płycie jest piosenka Wings of Love, która trafiła już do rozgłośni radiowych. Andy Bell śpiewa w niej o miłości, samotności oraz wdzięczności wobec osób, które były ważne w jego życiu. Kiedy przez tak wiele lat piszesz piosenki z tą samą osobą, więź między wami robi się bardzo głęboka, mówi Andy. Ufasz jej całkowicie, a przy pisaniu piosenek pokazuje swoją najbardziej osobistą stronę. Z czasem powstaje między wami coś naprawdę wyjątkowego. Kiedy przechodzisz z kimś przez coś traumatycznego, wasza relacja bardzo się zmienia. Pojawia się też zupełnie inny rodzaj szacunku do tej osoby. Vince pomógł mi przetrwać naprawdę trudne chwile, dlatego też chciałem być dla niego takim właśnie wsparciem. Myślę, że właśnie o tym jest nasza nowa płyta, dodał wokalista Erasure. Pozostajemy przy temacie nowych wydawnictw. Premiera 10. albumu studyjnego Miley Cyrus już za nami. To przełomowe wydawnictwo nie tylko wzbogaca dyskografię artystki, ale przede wszystkim otwiera zupełnie nowy etap w jej karierze, naznaczony debiutem pod skrzydłami wytwórni Atlantic Records. Płyta pod nazwą Bass Persuades to nie tylko kolejny krążek w bogatym dorobku Miley, ale przede wszystkim manifestacja jej artystycznej ewolucji. Album będący następcą wydanej w 2025 roku płyty Something Beautiful zwiastuje nową erę, co artystka podkreśla również zmianą wizerunkową. Od teraz oficjalnie posługuje się wyłącznie swoim imieniem Miley, symbolizującym autentyczność i dojrzałość. Sama Miley nie kryje wzruszenia i ekscytacji związanej z nowym wydawnictwem. W emocjonalnym oświadczeniu skierowanym do fanów artystka wyznała: ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od dobrych 20 lat. Odkąd zaczęłam marzyć o roli, dzięki której Los Angeles stałoby się moim domem, nie miałam ani chwili wytchnienia. Ten album jest odzwierciedleniem wszystkich miejsc, które odwiedziłam po drodze oraz spokoju, jaki nastał, gdy zaczęłam nieco zwalniać tempo. Dziękuję Wam za świętowanie tej premiery razem ze mną. To wyjątkowa płyta i czerpię ogromną radość z dzielenia się nią z Wami, dodała artystka. I na koniec koncertówka. Po szybko wyprzedanym zeszłorocznym koncercie autor bestsellerowego albumu Don't Tell the Dog przyjeżdża ponownie do Polski. James Marriott, bo o nim mowa, wystąpi 7 maja w Warszawie. Brytyjski wokalista, kompozytor i twórca unikalnego brzmienia określanego mianem antipopu ogłasza swój koncert w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w ramach europejskiej trasy koncertowej promującej jego trzeci album studyjny Warning Signs, którego premiera zaplanowana jest na 15 dzień stycznia. James Marriott w Polsce na koncercie w Warszawie 7 maja przyszłego roku. To jeszcze szybciutko łapcie kilka premier prosto z playlisty muzycznego radia. Sophie Tucker i One Republic z najnowszym singlem Tsunami, Taylor Swift z nową piosenką Patient Zero i Vixen z najnowszą propozycją pod nazwą Kamienie. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Wracamy do Was niebawem. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
3: Dzień dobry, w dzisiejsze piątkowe popołudnie 2 października co godzinkę będziemy słuchać tego nagrania, które już u nas za moment, czyli Dash Berlin, Lonely Man, 19 po 13, Arek Włodarski, witajcie.

Thomas Mainstrup, jeszcze przed nami pan Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my, słoneczna, piękna jesień, wszystko stanęło na głowie, na południu Europy, między innymi w Grecji potężne miejscami ulewy, powodzie, między innymi na Krecie, a u nas słońce, to chyba miało być odwrotnie, ale chyba El Niño namieszał. No to co, słoneczna prognoza pogody już wkrótce i o 13:30 raport regionalny. A teraz życzony i zapowiadany pan Wiktor.

0: Śląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczkow.com.pl.
1: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Ciepło, słonecznie, chociaż Dolny Śląsk jest jednym z niewielu miejsc dzisiaj w Polsce, gdzie takie delikatne kumulusy, chmurki cienkie na niebie się pojawiają, zresztą nam towarzyszą. I od zachodu ta strefa takiego małego zachmurzenia nasuwa się nad zachodnie regiony Dolnego Śląska, ale nie ma w zapowiedziach opadów deszczu. Cieplutko, wiatr słaby, temperatury maksymalne 22-23 stopnie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
6: W tym raporcie sprawdzimy, jak miliony złotych zaszczepią zdrowy uśmiech w Legnicy. Zajrzymy do Złotoryi, która już teraz szykuje florystyczną rewolucję, i sprawdzimy sekrety ukryte w ogrodach Wałbrzyskiego Muzeum Porcelany.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: A zaczynamy od zdrowia uczniów. Legnica otrzyma 223 tysiące złotych na utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej nr 10. Pieniądze pochodzą z programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W tym roku na szkolną opiekę dentystyczną w całym regionie przeznaczono łącznie 4,5 miliona złotych.
7: Przypomnę, że był to drugi nabór. W tym konkursie do pierwotnych 9 dołożonych zostało 11 kolejnych szkół. Bardzo się cieszę, bo jedną ze szkół, w której powstanie gabinet stomatologiczny finansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, jest szkoła podstawowa nr 10 w Legnicy.
8: W ramach programu Samorząd Województwa zapewnia wyposażenie gabinetu. Za wybór szkoły odpowiada Samorząd Gminny, a Narodowy Fundusz Zdrowia ma finansować pracę stomatologa w ramach kontraktu.
7: To jest bardzo ważne, dlatego że oprócz takich zwykłych przeglądów uczniowie w tych gabinetach przyszkolnych będą mieli też taką podstawową opiekę stomatologiczną i myślę, że to jest bardzo ważne, bo profilaktyka zdrowia jest bardzo ważna.
8: W Legnicy gabinet dentystyczny działa już w szkole podstawowej nr 16. Nowy punkt ma być kolejnym miejscem, w którym uczniowie będą mogli korzystać zarówno z profilaktyki, jak i leczenia. Mówi Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta Legnicy.
9: Także mamy nadzieję, że jest to pierwsza, ale nie ostatnia placówka, w której gabinety dentystyczne będą, a uczniowie będą mogli skorzystać właśnie nie tylko z przeglądów, ale również z leczenia. I to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy tą opiekę dla najmłodszych w naszym mieście rozwijali kompleksowo.
8: Prezydent Legnicy Maciej Kupaj podkreśla, że znaczenie programu wykracza poza samo utworzenie gabinetu.
10: To, co najważniejsze, to oprócz rzeczywiście wsparcia finansowego na samo utworzenie, mamy także gwarancję ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, że będzie to objęte kontraktem i będziemy mogli realizować tutaj właśnie nie tylko i przeglądy, ale normalne leczenie wszystkich dzieci. Wiemy, że leczenie stomatologiczne jest drogie. Wiemy, że rodzice w dzisiejszych czasach są bardzo często zajęci do późnych godzin i niekoniecznie zawsze mają czas, żeby zadbać o zdrowie dzieci. Nie wszystkich też na to stać.
9: Prace ruszają w tym roku. Od przyszłego roku mam nadzieję, że już właśnie pierwsze zęby będą leczone.
8: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: O ile na efekty rządowych i samorządowych programów zdrowotnych w szkołach nie trzeba będzie długo czekać, o tyle na spektakularne rezultaty pracy mieszkańców Złotoryi musimy poczekać do pierwszych ciepłych miesięcy nowego roku. Tam dbałość o estetykę regionu zeszła dosłownie pod ziemię, bo rusza właśnie wielka akcja, której efekty będą widoczne dopiero za kilka miesięcy.
11: To może być takie super wiosenne przebudzenie, gdy z ziemi wyjrzy 4000 cebulek krokusów i 1600 tulipanów posadzonych na skwerze przy zbiegu ulic Stasica i Konopnickiej, tuż pod murami obronnymi, czyli w jednym z bardziej charakterystycznych miejsc Złotoryi. Ratusz nie chce jednak robić tego wyłącznie własnymi siłami. Do wspólnego sadzenia zaproszeni zostali korzystali mieszkańcy. Akcja odbędzie się w najbliższą środę, 7 października, w dwóch turach, o godzinie 10:30 i 11:30.

0: Miasto zapewni potrzebny sprzęt ogrodniczy, chociaż w ograniczonej liczbie. Dlatego mieszkańcy, ochotnicy do tworzenia piękna w Złotoryi, posiadacze własnych łopatek i wspólnej wizji ładnego miasta są proszeni o ich zabranie. Zbiórka uczestników odbędzie się na parkingu przed Dębową Dechą. To może i niewielka akcja, ale jej efekt będzie wielki, widoczny przez całą wiosnę. Co najważniejsze, taki złotoryjski. 5600 cebulek w sumie będzie znakomitą, kolorową wizytówką Złotoryi. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Od naturalnego piękna kwiatów do sztuki w ogrodzie, 5 ceramicznych rzeźb zwierząt, które przez ponad pół roku były poddawane renowacji, wróciło do ogrodów Wałbrzyskiego Muzeum Porcelany. Podczas prac konserwatorskich eksperci natrafili na kilka wyjątkowo interesujących i dotąd nieznanych szczegółów dotyczących ich powstania.
2: Tak, rzeźby to dzieło nieżyjącej już artystki Domiceli Bożekowskiej. Powstały w ramach odbywających się w Wałbrzychu w latach 70. XX wieku plenerów rzeźbiarskich. Ceramiczne zwierzęta, które przez dekady były ozdobą Pałacu Albertich, siedziby Wałbrzyskiego Muzeum Porcelany, potrzebowały już jednak pilnej interwencji.
3: Tu fajna taka praca konserwatorska się odbyła, ponieważ to nie jest tylko wykonanie w sposób plastyczny podobnej formy rzeźbiarskiej, ale trzeba było dopasować skurcz, trzeba było dopasować kolor masy, szkliwa, technikę wypału, więc wyjątkowe zadanie, które dali celująco konserwatorzy.
2: Powiedział Piotr Micek, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. I rzeczywiście podczas prac renowacyjnych odkryto kilka ciekawych faktów, choćby to, że rzeźby już co najmniej raz były naprawiane, o czym nie ma słowa w ich dokumentacji. Na dodatek w sposób raczej, zdaniem konserwatorów, dość nieudolny i pobieżny.
3: Nagle okazało się, że łapy zarówno w jednym wilku, jak i w drugim nie były oryginalne. Czyli gdzieś już kiedyś były przeprowadzone prace konserwatorskie i były bardzo duże różnice po oczyszczeniu powierzchni. Nagle odkryliśmy, że są bardzo duże różnice w barwie, w kolorze, też w strukturze, ale też w formie, skali, wielkości. Więc to były kolejne elementy, które trzeba było bardzo szybko jeszcze rzeźbiarsko dorobić.
2: Prace, które kosztowały niebagatelne 120 tysięcy złotych, już się na szczęście zakończyły. Ceramiczne rzeźby zwierząt, jak nowe, wróciły do ogrodu Pałacu Albertich i tam można je codziennie całkiem za darmo oglądać. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hey, what's up, guys? I'm Andrew Rael, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy! Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Kylie Alessandro, numer ten się tytuł Tight, ponownie u nas dzisiaj. Ten utwór dla was promujemy przez cały dzień. 12 minut dzieli nas od 14.

0: Na koniec tej godziny wspomnienia polskie, najlepsze muzyczne lata 90. Parada wspomnień.
1: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie muzycznego radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.
0: Kult w roli głównej do wiadomości o 14:00.

0: Reklama.
1: Nawet niewielkie odchylenie geometriku może pogorszyć komfort jazdy i trwałość Twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
4: Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend. Po weekendzie Sejm zajmie się ponownie nocną prohibicją. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym. Dorota Wertycka. Znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny. Dzięki naszej ustawie dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
4: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku. Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Rowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskim. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
6: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i posłanka Joanna Wicha.
7: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzin pod komisji.
6: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
4: Ponad 29 miliardów złotych wyniosło na koniec sierpnia zysk banków. Podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
8: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
4: Mówi obrońca Kacper Potulski, a początek meczu o 20:45.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.

0: Słuchasz Muzycznego Radia.
1: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika.

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Dzisiaj w piątek rządzi u nas po południu Dash Berlin z numerem Lonely Man.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Za chwilę raport regionalny. Jeszcze wolność. Kocham wolność. Baranowski, ten typ mes. Muzyczne radio w piątek.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
2: Reklama.
3: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
3: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
2: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
6: Płytki?
7: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
6: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
8: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
6: Po reklamie.
9: 14.30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Ciepło, dość pogodnie, choć są miejsca na Dolnym Śląsku, gdzie mamy do czynienia z takim zachmurzeniem cieniutkiej warstwy.

0: raportu regionalnego.
1: Zaczynamy od wielkiej i kluczowej dla bezpieczeństwa inwestycji w gminie Wleń. Trwa remont zapory w Pilchowicach. Ekipy budowlane pracują obecnie na odsłoniętej ścianie budowli. Mur jest czyszczony, naprawiany i docelowo zostanie uszczelniony. Całość prac ma się zakończyć na początku 2028 roku, kiedy to rozpocznie się ponowne napełnianie zbiornika. Jak podkreśla burmistrz Wlenia Artur Zych, najważniejszym celem jest zwiększenie przepustowości zrzutu wody, co radykalnie podniesie bezpieczeństwo powodziowe w Dolinie Bobru.
2: Wiadomo, że ta cała sytuacja związana z stratami związanymi z rybami, potem badanie, domaganie się tego, żeby określić stan namułów, to wszystko spowodowało pewne opóźnienia tych prac. Natomiast myślę, że nie będą to jakieś wielkie opóźnienia. Ja najbardziej się martwię o to, żeby wyszła kwestia modernizacji zapory, bo ta część związana z remontem, ona trwa cały czas. Zresztą widać to gołym okiem, wystarczy tam przejechać i zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast dla nas kluczową rzeczą jest modernizacja, czyli zwiększenie przepustowości zapory pilchowickiej w taki sposób, żeby w przypadku dużych napływów wody ta ilość wody wypuszczana z zapory była na tyle duża, że można było spłaszczyć każdą falę powodziową. Tutaj trwają cały czas rozmowy, natomiast nie mamy jeszcze potwierdzenia z Ministerstwa Finansów zapewnienia finansowania i to jest dla mnie największy problem. Jeżeli ono się pojawi, no to zabezpieczymy mieszkańców, którzy mieszkają poniżej zapory pilchowickiej przed tym groźnym zjawiskiem, jakim jest powódź.
1: Podczas gdy w Pilchowicach fundamentem bezpieczeństwa mieszkańców staje się zmodernizowana zapora, w Wałbrzychu eksperci szukają fundamentów pod bezpieczną przyszłość młodego pokolenia. Tam kluczowym tematem stał się dach nad głową. Czy społeczna agencja najmu to skuteczny sposób na kryzys mieszkaniowy wśród młodych ludzi? W Wałbrzychu dyskutowali o tym przedstawiciele Związku Miast Polskich. Debacie o problemach mieszkalnictwa, przyszłości budownictwa komunalnego i nowych rozwiązaniach lokalowych przysłuchiwał się nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, i tym, co zainteresowało szczególnie nie tylko mnie, był przedstawiony na spotkaniu projekt tzw. społecznych agencji najmu, które mają przywracać do obiegu i udostępniać straszące dziś w miastach pustostany czy mieszkania dla osób z tzw. luki czynszowej. Wałbrzych znalazł się w gronie 30 miast w Polsce, które decydują się na pilotowanie tego programu.
4: Społeczna agencja najmu jest podmiotem powoływanym na mocy uchwały gminy. Tutaj gmina wybiera, kto ma prowadzić taką społeczną agencję najmu. Może być to spółka komunalna, może być to organizacja pozarządowa i pozyskuje mieszkania z rynku od osób prywatnych. Na przykład ktoś odziedziczył mieszkanie po babci albo ma mieszkanie w złym stanie technicznym, przekazuje je do takiej agencji. Ta agencja płaci czynsz dzierżawy na rzecz tego właściciela. On jest zwykle niższy od czynszu rynkowego.
3: A następnie wynajmuje tak jak zwykłe biuro nieruchomości, tyle że po preferencyjnych cenach, powiedział profesor Adam Czerniak ze Szkoły Głównej Handlowej, zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości i doradca ministra finansów. Szacuje się, że w Wałbrzychu, który, tak jak powiedziałem, jest jednym z 30 miast w Polsce rozpoczynającym pilotaż tego programu, na rynku pozostaje co najmniej 100 takich mieszkań, które mogłyby zostać wydzierżawione, a następnie po preferencyjnych cenach wynajęte przez gminę mieszkańcom.
4: Osób z tak zwanej luki czynszowej, których nie stać na to, aby kupić lub wynająć odpowiednie dla swoich potrzeb mieszkanie na rynku komercyjnym, a równocześnie dla osób, które nie łapią się do innych programów mieszkaniowych gminy, w tym przede wszystkim na mieszkania komunalne.
3: Pierwsze społeczne agencje najmu zaczęły powstawać pilotażowo w latach 2022-2024, a od 2026 roku program przeszedł w fazę intensywnego rozwoju dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Na Dolnym Śląsku wdrażany jest poza Wałbrzychem, we Wrocławiu i w Bielawie. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Zarówno stabilizacja mieszkaniowa, jak też ochrona przed wielką wodą dają spokój ducha, ale prawdziwe poczucie bezpieczeństwa zaczyna się od dbania o własne zdrowie, o czym przypominają dziś organizatorzy wyjątkowej akcji w Legnicy, która dosłownie zmieni kolor miasta. Dziś o 17:00 w sali menażowej Akademii Rycerskiej odbędzie się kolejna edycja akcji pod nazwą Legnica w Różu. To wydarzenie poświęcone przede wszystkim zdrowiu kobiet, profilaktyce raka piersi i budowaniu świadomości dotyczącej regularnych badań. To inicjatywa, która łączy profilaktykę zdrowotną, edukację i integrację kobiet, mówi zastępca prezydenta Legnicy Aleksandra Krzyszewska.
5: Serdecznie zapraszamy wszystkie mieszkanki Legnicy i całego regionu do tego, żeby świętowały razem z nami Różowy Październik, miesiąc, który przypomina o świadomości właśnie tych chorób damskich. Spotkamy się w Akademii Rycerskiej pod hasłem Różowa Legnica. Startujemy o godzinie 17:00. Nie zabraknie profilaktyki, nie zabraknie przedstawicieli Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy,

0: również Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego. Będą również przedstawiciele szpitala ze Śródośląskiej razem z nami. Darmowe badania USG, darmowa cytologia, darmowa morfologia, no ale też wiele wystawców właśnie z Legnicy, którzy pokażą paniom, że warto o siebie zadbać. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, ale również holistycznie.
1: Dlaczego warto przyjść?
0: Warto przyjść, bo nie ma nic cenniejszego niż nasze zdrowie i to nie jest tylko taki slogan, który jest tak powtarzany, ale zastanówmy się przez chwilę, czego życzymy tym osobom, które są dla nas najbliższe. Zawsze życzymy im zdrowia, szczęścia, pomyślności, no a to zdrowie jest naprawdę cenne, także warto poświęcić kilka sekund, kilka minut, a może trochę dłużej na to, żeby zadbać o siebie, ale też spędzić czas po prostu w gronie wyjątkowych, wspaniałych, absolutnie wspaniałych kobiet.
1: Ile kobiet mieszka w Legnicy?
0: No, to jest dobre pytanie. Jeżeli popatrzymy na to tak całościowo, że 50% stanowią kobiety, to znaczy, że jest ich tutaj około 50 tysięcy. Wszystkie panie serdecznie zapraszam do Akademii Rycerskiej. Nie wiem, czy się pomieścimy, ale z pewnością miejsca dla każdej z nas nie zabraknie w Legnicy.
2: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hi guys, what's up? We're Infernal.
5: And you're listening to Muzyczne Radio.
4: They really love music.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A kiedy...

0: No to jest stricte chyba utwór o weekendzie. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba gnać. Będzie dużo wolnego, dużo dobrej zabawy, dużo wędrówek, bo przed nami piękny, jesienny, słoneczny, ciepły weekend. Phil Tańcz za nami, a przed nami...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Kailias Alessandro, Taita, później a propos weekendu nasz imprezownik.

0: Pracownik.
1: Już dziś rozpoczynają się 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne. Uroczysta inauguracja o godzinie 19, a tuż po niej pierwsze przedstawienie pod tytułem Tęsknię za domem, mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka Jeleniogórskiego Norwida.
2: Bardzo się cieszymy, że 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne tuż przed nami. Zaczynamy w piątek 2 października. Przyjeżdża do nas Teatr Powszechny imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu i tytuł Tęsknię za domem. Jesteśmy w blokach startowych, żeby Państwa ugościć w naszych progach. Myślę, że będzie bardzo różnorodnie i każda z tych propozycji, którą dla Was mamy, Was zaskoczy. Po każdym spektaklu będziemy mogli zostać w teatrze dłużej, porozmawiać właśnie o tym, co zobaczyliśmy, o tym, dlaczego ten spektakl jest ważny i dlaczego jest istotny w tym dorobku teatralnym.
1: Przed nami Weekend Seniora z Kulturą 2026. W związku z tym wydarzeniem Krajowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze proponuje nie tylko seniorom dwa przebojowe przedstawienia. W sobotę aktorzy zabiorą widzów na kosmiczną wyprawę. Dzienniki gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to także tryskająca humorem opowieść pełna refleksji i filozoficznej głębi. Zaprasza aktor Rafał Ksiądzyna.
3: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem, a co złośliwsi pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo, do czego. Do Zdrojowego Teatru Animacji zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
1: Natomiast w niedzielę na scenie Zdrojowego Teatru Animacji obejrzymy spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko. W ramach Weekendu Seniora bilety normalne o połowę taniej do nabycia w kasie teatru. Ta oferta skierowana jest do seniorów. Oprócz tego po spektaklu zaplanowane jest także wyjątkowe darmowe oprowadzanie po teatrze. Teraz Centrum Jeleniej Góry i Jeleniogórskie Senioralia 2026 to okazja do wspólnego świętowania, spotkań, aktywności i uczestnictwa w wydarzeniach przygotowanych z myślą o jeleniogórskich seniorach. Zabawa rozpocznie się w sobotę barwnym korowodem, który wyruszy o godzinie 10 sprzed kościoła pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w kierunku Placu Ratuszowego, gdzie między innymi 30-lecie istnienia świętował będzie zespół Agat. W sobotę w Wałbrzychu rozpoczyna się festiwal Reformacji. Z tej okazji otwierają się drzwi historycznej świątyni Kościoła Ewangelickiego.
4: Wałbrzyski Festiwal Reformacji rozpocznie się już w sobotę koncertem organowym pod tytułem Mistrzowie Muzyki Ewangelickiej – Dźwięki Trzech Stuleci. Potem wydarzenia będą trwały przez cały październik. Kalendarium i szczegółów festiwalu należy szukać w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Wałbrzyskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Na koniec jarmark nadwiżański w zamku we Wrocławskiej Leśnicy, gdzie w sobotę i w niedzielę na gości czekać będą spotkania z rekonstruktorami oraz rzemieślnikami z opowieścią o zdrowiu i urodzie w średniowieczu. Nie zabraknie fechtfestu, muzyki dawnej i wielkiego jarmarku kupieckiego. Będzie też okazja do sprawdzenia, na ile nasze wyobrażenia o średniowiecznej codzienności odpowiadają temu, jak rzeczywiście żyli ludzie w tamtej epoce. Początek jarmarku na zamku w Leśnicy. Sobota, godzina 11. Imprezownik.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
6: Minister obrony wyjaśnił, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
7: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznych i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatem.
6: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
7: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
6: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
5: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego maksymalnie 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Za oceanem osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
8: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej. Utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
5: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków dałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
9: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
5: Mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Badacze z Finlandii zaobserwowali, że u osób pracujących na wieczorną i nocną zmianę ryzyko wcześniejszego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest o 70% wyższe niż u tych, którzy zaczynają pracę rano.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
4: Muzyka.

0: Słoneczno-letnia wersja Superstar od Mandy. W sam raz na dobre rozpoczęcie może nawet weekendu. Piątek, drugi dzień października, za oknami letnia, cudowna aura. 7 minut, 8 już po 15. Wkrótce u nas Autoradio będzie oczywiście o obniżce cen paliw, ale nie tylko w naszym kraju. Witajcie.
1: Reklama.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 88 za litr. No, to duża ulga. Taki gwałtowny spadek cen paliw mamy także w Niemczech.
1: Aktualności.
0: Niedawno niemiecki Bundestag zatwierdził obniżkę podatków od benzyny i oleju napędowego. Od początku października do końca grudnia ceny paliw mają spaść o około 17-20 centów za litr. To już druga w tym roku czasowa obniżka podatków u naszych zachodnich sąsiadów. Jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie, informuje BusinessInsider.com. Przed wprowadzeniem obniżki w wielu miejscach w Niemczech ropa kosztowała w przeliczeniu ponad 11 zł za litr, a benzyna ponad 10 zł. Za litr. Teraz automaty wypierają manuale.
1: Ciekawostki.
0: Historia automatycznych skrzyń biegów nierozerwalnie związana jest z Ameryką Północną. To właśnie tam już w 1904 roku zastosowano pierwszą przekładnię tego typu. Obecnie za oceanem automaty są wyposażeniem większości aut osobowych. Rynek automatycznych skrzyń biegów rozszerza się szybko na całym świecie, także w Europie. Rosnąca popularność automatów w samochodach kompaktowych i mniejszych wynika przede wszystkim z ich dynamicznego rozwoju. Producenci stale udoskonalają konstrukcję skrzyń, poprawiając ich szybkość działania, płynność oraz efektywność. Najważniejszym argumentem przemawiającym za automatem jest łatwość obsługi, a co za tym idzie, większy komfort prowadzenia, szczególnie podczas jazdy w mieście.
1: Autoradio.
0: Miejski ruch to ciągłe zmiany prędkości, zatrzymywanie się, powolne przemieszczanie w korkach, przyspieszanie, hamowanie i ponowne ruszanie. W samochodzie z automatyczną skrzynią kierowca nie musi przy tym wykonywać dodatkowych czynności związanych ze zmianą biegów. Wystarczy odpowiednio operować pedałem gazu i hamulca, a przekładnia sama dobiera właściwe przełożenie oraz moment zmiany biegów. Na trasie również docenimy jej płynną pracę i możliwość pokonywania kolejnych kilometrów bez konieczności ciągłego ręcznego dobierania przełożeń. Można przypuszczać, że z czasem manualne skrzynie biegów popularnych w samochodach staną się rozwiązaniem coraz bardziej niszowym. Na razie ich największym konkurentem pozostaje jednak cena. W zależności od modelu dopłata do automatycznej przekładni może wynosić od około 4-5 tysięcy złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dla wielu nabywców taka różnica nadal może mieć istotne znaczenie przy wyborze samochodu. Dziękuję, teraz to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. Bielenie Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: No, mam nadzieję, że u was wszystko gramy. Gramy dalej 20 minut po godzinie 15. Piątek, drugi dzień października.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Dzisiaj po południu króluje u nas Dash Berlin z numerem Lonely Man.

0: Muzyczne Radio.
1: Więcej o nas.
0: O naszej muzyce i pasmach programowych.
1: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
1: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
0: Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
5: Po reklamie.

0: miejscami na Dolnym Śląsku jest taka warstewka cienkich kumulusów, większe zachmurzenie za naszą zachodnią granicą i ta strefa przesuwa się również na Dolny Śląsk, ale raczej do końca dnia zachmurzenie małe, lokalnie tylko umiarkowane, cieplutko, słaby wiatr, temperatury maksymalne 21-23 stopnie Celsjusza. Jutro również słonecznie i pogodniej, powyżej 20.
1: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny, Beata Nowicka.
3: Nowe informacje dotyczące podejrzanego o śmiertelne postrzelenie funkcjonariusza. Przyjrzymy się nowej ofercie aktywizacji ruchowej dla najstarszych wrocławian i sprawdzimy, jakie niespodzianki czekają na widzów w Zdrojowym Teatrze Animacji w Cieplicach.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze przejęła śledztwo dotyczące śmiertelnego postrzelenia funkcjonariusza policji. Podejrzewany o próbę zabójstwa Mariusz G. nie przyznał się do winy. Śledczy poza głównym zarzutem oskarżają go dodatkowo o nielegalne posiadanie broni i posiadanie narkotyków w postaci metamfetaminy.
4: 1 października prokurator rejonowy w Bolesławcu wykonał kolejne czynności procesowe z udziałem podejrzanego Mariusza G. Ewa Wymlarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Prokurator zmienił zarzut podejrzanemu z usiłowania zabójstwa policjanta na dokonanie tej zbrodni. Aktualnie Mariusz G. podejrzany jest o to, że 24 września w Kraśniku Górnym, działając z bezpośrednim zamiarze, pozbawił życia funkcjonariusza policji podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, oddając do niego strzał z broni palnej, powodując obrażenia ciała w postaci rany poszczałowej głowy w okolicy potylicy z rozległym uszkodzeniem mózgu. Te obrażenia skutkowały zgonem pokrzywdzonego 25 września. Oprócz tego prokurator zarzuca temu podejrzanemu nielegalne posiadanie broni i amunicji, a także przedstawił mu kolejny zarzut, a mianowicie posiadanie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. 24 września podczas przeszukania zajmowanych przez tego podejrzanego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych znaleziono bowiem te narkotyki. Ten mężczyzna został wczoraj przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zabójstwa policjanta, złożył wyjaśnienia. Z uwagi na wagę tego postępowania prokurator okręgowy w Jeleniej Górze podjął decyzję o przejęciu niniejszego śledztwa do dalszego prowadzenia w prokuraturze okręgowej w Jeleniej Górze. Akta zostaną przyjęte przez tutejszą prokuraturę do dalszego prowadzenia.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Teraz nowa usługa dla seniorów we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska rozszerza ofertę wsparcia dla swoich najstarszych mieszkańców. Posiadacze szmaragdowej wrocławskiej karty seniora będą mogli korzystać z nowej bezpłatnej usługi. Miasto zaoferuje im indywidualne doradztwo i profesjonalny instruktaż aktywizacji ruchowej, co ma pomóc w utrzymaniu sprawności fizycznej.
5: Korzystający z usługi senior nie musi nigdzie dojeżdżać. Instruktor odwiedzi go w domu, oceni jego możliwości i przygotuje zestaw ćwiczeń dopasowany do codziennego funkcjonowania. Z bezpłatnej oferty mogą korzystać posiadacze szmaragdowej wrocławskiej karty seniora, czyli tylko osoby, które ukończyły 90 rok życia. Według aktualnych danych GUS-u uprawnionych do niej jest nieco ponad 7 tysięcy osób zamieszkujących w stolicy Dolnego Śląska. Możliwości ruchowe osób po 90 mogą być bardzo różne, dlatego nowa usługa nie opiera się na jednym uniwersalnym zestawie ćwiczeń. Podczas pierwszej wizyty instruktor porozmawia z seniorem o jego stanie oraz oceni jego możliwości ruchowe. Na tej podstawie przygotuje indywidualny program ćwiczeń. W ramach kolejnych spotkań senior otrzyma instruktaż ćwiczeń, które mogą wspierać m.in. sprawność stawów, koordynację, równowagę, wydolność organizmu. Program obejmuje również ćwiczenia oddechowe i przeciwzakrzepowe. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: Jak powszechnie wiadomo, ruch to zdrowie, ale dla pełnego dobrostanu potrzebna jest też dawka dobrych emocji i kulturalnych wrażeń. A o to w najbliższych dniach nie muszą się martwić starsi mieszkańcy Karkonoszy i okolic. Przed nimi bowiem ogólnopolska akcja, w którą mocno włącza się scena z jeleniogórskich cieplic. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze proponuje nie tylko seniorom dwa przebojowe przedstawienia. Jutro aktorzy zabiorą widzów na kosmiczną wyprawę. Dzienniki gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to też tryskająca humorem opowieść pełna refleksji filozoficznej głębi.

0: Natomiast w niedzielę na scenie Zdrojowego Teatru Animacji obejrzymy spektakl Brzydkie Kaczątko. Kto nie zna tej historii, ale nie każdy widział ją w taki sposób. W interpretacji Zdrojowego Teatru Animacji klasyczna baśń zyskuje nowe, współczesne znaczenia i staje się zaproszeniem do rozmowy. A po spektaklu zaplanowano wyjątkowe, darmowe oprowadzenie. Nowe informacje dotyczące podejrzanego o śmiertelne postrzelenie funkcjonariusza. Przyjrzymy się nowej ofercie aktywizacji ruchowej dla najstarszych wrocławian i sprawdzimy, jakie niespodzianki czekają na widzów w Zdrojowym Teatrze Animacji w Cieplicach.
1: To wszystko już za nami i mam nadzieję, że dobrze, żeście się wsłuchali w te informacje, które już za nami. O 16.30 kolejny raport regionalny. Polecamy również stronę muzyczneradio.pl.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hello Poland, my name is Pascal Le Toublon and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Lunch Break Up.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Płytki?
3: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Kyle Sandro ponownie u nas z numerem Tight. 14 minut dzieli nas od 16.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
3: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 16.
8: Czas na wiadomości.
10: Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Pociągi opóźnione. Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne. Dorota Werdycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii. A w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
11: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
10: Obniżka VAT-u oraz akcyza na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
12: Na prawo!
13: Włączamy sygnały świetlne dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
10: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
14: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii. Na przykład parkingu, tak?
10: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kurasjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania. Na świat przyszły latem w mazurskim Centrum Bioróżnorodności Kumak, a teraz wróciły na łono natury. 34 żółwie błotne, które wykluły się z jaj w inkubatorach, zaczynają swoje samodzielne życie na wolności. Wykluły się w sztucznych warunkach, bo jaja zostały złożone w miejscu, w którym planowano prace polowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Dlatego jaja zostały przeniesione, a młode żółwie ruszyły w świat. W Polsce żyje od 1000 do 2000 przedstawicieli tego gatunku.
8: To były wiadomości.
2: Muzyczne radio.
7: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
9: Startujemy jak zawsze po 16 z Best of Muzycznego Radia do startu Hit Planety o 17. DJ Krzysztof, Jasper, znakomite ha ha ha. O właśnie, lepiej to robią niż ja. Później Gleckenbach, między innymi Sylwia Grzeszczak, Ina i Oskar Cyms. Drugi dzień października, piąty.

0: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego, ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Wygląda na to, że Music News już na linii startu, a wśród dzisiejszych zawodniczek na pierwszym planie pojawią się Sarah James i Jazzy. Powiemy Wam także o nagrodach MTV Video Music Awards, a także podamy na tacy kolejne, jakże gorące premiery. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Sarah James prezentuje nowy singiel Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki i stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego albumu. Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości, tęsknocie i nieodwzajemnionych uczuciach do bycia zmuszonym do kochania w ukryciu. Utwór opowiada o uczuciu, którego nie można zatrzymać, mimo że potrzeba bliskości i nadzieje na zmianę wciąż pozostają silne. Szczery osobisty tekst łączy się z nowoczesnym popowym brzmieniem, pokazując Sarę w bardziej dojrzałej i świadomej artystycznie odsłonie. Polski język sprawia, że emocje w tej piosence wybrzmiewają jeszcze mocniej. Nowy singiel jest jednocześnie sygnałem kierunku, w którym rozwija się kolejny projekt Sary. Artystka stopniowo poszerza swój muzyczny świat, łącząc współczesny pop z wpływami muzyki R&B, pozostając przy tym wierna emocjonalności i charakterystycznej wokalnej ekspresji. Teraz Music News o DJ-ce i wokalistce prosto z Dublina. Po premierze potężnego bass house'owego hitu Invisible oraz My People, irlandzka gwiazda światowej sceny dance prezentuje swój najnowszy klubowy numer pochodzący z nadchodzącego debiutanckiego albumu Peace and Patience. Jazzy, bo o niej tutaj mówimy, to jedna z najbardziej ekscytujących nowych postaci elektronicznej muzyki tanecznej. Artystka powraca z nowym singlem Get the Start. Utwór jest kolejną odsłoną imponującej serii udanych premier, dzięki którym Jazzy ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej wyrazistych wokalistek i DJ-ek współczesnej sceny dance. W nagraniu Get Started Jazzy ponownie podkręca tempo, serwując zaraźliwą mieszankę napędzających rytmów i energetycznego wokalu stworzoną z myślą o kulminacyjnych momentach klubowych nocy oraz największych festiwalowych scenach na całym świecie. Wraz z dalszym rozwojem międzynarodowej kariery Get Started otwiera kolejny rozdział w imponującym marszu Jazzy na sam szczyt. Debiutancki album irlandzkiej artystki zatytułowany Peace and Patience ukaże się 23 października. Music News. I na koniec nagrody MTV. Gala MTV Video Music Awards 2026 już za nami. Podczas tego wydarzenia poznaliśmy tegorocznych triumfatorów. Madonna zdeklasowała konkurencję, zdobywając aż 7 statuetek. Najważniejsza, przyznawana za teledysk roku, powędrowała jednak w inne ręce. W tej kategorii triumfowała Taylor Swift z piosenką The Fate of Ophelia. Największy triumf podczas gali odniosła jednak bezsprzecznie wspomniana przed momentem Madonna. Ikona muzyki pop zainaugurowała wydarzenie spektakularnym widowiskiem, prezentując dwa utwory ze swojej najnowszej płyty Confessions 2. Artystka wykonała wspólny kawałek z Sabriną Carpenter zatytułowany Bring Your Love oraz odświeżoną wersję utworu Dansteria z gościnnym udziałem Charlie XCX. Piosenkarka, która ma za sobą występ na debiutanckiej edycji Video Music Awards w 1984 roku, opuściła ceremonię z 7 nagrodami, w tym tytułem Artystki Roku, mając na koncie łącznie 13 nominacji. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Nickelback z najnowszym singlem Make Me Love You, U2 z najnowszą piosenką Silencio i Sam Feld z nagraniem Needle Love. Tomek Dutkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Sporo zatorów w dolnośląskich miastach związanych z weekendowym natężeniem ruchu. Podobnie jest na autostradzie A4, od niej zaczniemy. Na odcinku od Legnicy do Wrocławia co chwilkę spowolniony ruch, trzeba odstać swoje albo poruszać się w powolnym tempie ze względu wszystko na duże natężenie ruchu. W Niemczech święto dzisiaj się już rozpoczęło, więc sporo rotaków, no i część również kierowców tirów zjeżdża do naszego kraju. Trzeba uważać. Ten ruch spowolniony między innymi na wysokości Kostomłotów, na wysokości Nowej Wsi Legnickiej. Tam doszło do drobnej stłuczki i trzeba bardzo, bardzo wzmóc czujność. Korki we Wrocławiu, no to już praktycznie normalna rzecz. Mamy dużo utrudnień na północ od Wrocławia. Na S5 jest ósemce na wysokości Wrocławskiego klubu golfowego, to jest przed miejscowością Czerńczyce. Roboty drogowe i tutaj piątka się korkuje na obu pasach w stronę oczywiście Leszna i dalej Poznania. A na S8 na pasach w kierunku do Wrocławia na skrzyżowaniu na wysokości węzła Wrocław Psiepole doszło też do stłuczki. Tutaj też mamy utrudnienia w ruchu. Podobnie na Długołęce, wschodnia obwodnica Wrocławia, skrzyżowanie z łącznikiem Długołęka i z trasą 368. Małe zdarzenie drogowe i bardzo duży zator na tej trasie. Uważajcie na siebie, powoli do przodu i mam nadzieję spokojnie.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: końca. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
2: Reklama. Płytki?
3: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: 16.31.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Miejscami na Dolnym Śląsku wzrosło zachmurzenie, ale przeważnie jest pogodnie. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury wciąż jeszcze te maksymalne, ale szybko będą spadać. To znaczy maksymalne 20, 22, 23 stopnie na nizinach. Noc już chłodna, bo będziemy mieli w kotlinach górskich 5-6 stopni, ale jutro znów piękny, słoneczny, pogodny dzień. Chyba nawet będzie więcej słońca niż dzisiaj. Temperatury maksymalne podobne do dzisiejszych, czyli też w okolicach 22-23 stopni Celsjusza.
3: Pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny, Beata Nowicka.
4: Wielkie emocje na inaugurację teatralnej jesieni. Sprawdzimy za chwilę, z jakimi pytaniami zostawi nas wieczorny start Jeleń Górski spotkań teatralnych. Zajrzymy do Świdnicy, gdzie na prośbę mieszkańców wyremontowane zostaną małe osiedlowe uliczki. I odtajnimy ofertę stulecia w Legnicy. Miasto wystawia na sprzedaż potężną nieruchomość w topowej lokalizacji.
1: Słuchaj.

0: My jesteśmy w blokach startowych, żeby Państwa ugościć w naszych progach. Myślę, że będzie bardzo różnorodnie i każda z tych propozycji, którą dla Was mamy, Was zaskoczy. Po każdym spektaklu będziemy mogli zostać w teatrze dłużej, porozmawiać właśnie o tym, co zobaczyliśmy, o tym, dlaczego ten spektakl jest ważny i dlaczego jest istotny w tym dorobku teatralnym.
1: O ile w teatrze aktorzy będą opowiadać o trudnych powrotach do domu w sensie emocjonalnym, o tyle mieszkańcy Świdnicy od lat zmagają się z trudnymi powrotami do domu w sensie dosłownym. Wszystko przez dziurawe drogi. W Świdnicy rusza wyczekiwany remont trzech niewielkich, ale kluczowych dla lokalnej społeczności ulic. Mieszkańcy wreszcie doprosili się o naprawę nawierzchni na dwóch osiedlowych drogach na południu miasta i na bocznej uliczce wlotowej w kierunku Przenna. Tematem zajął się Jacek Zych.
2: Tak, rzeczywiście mowa o ulicach Mikołaja Reja, Morelowej i Przelotowej, które służą mieszkańcom niewielkich osiedli jednorodzinnych wybudowanych w latach 70. XX wieku, a w przypadku Mikołaja Reja jeszcze przed wojną. Jak mówią świdniccy urzędnicy, poza doraźnymi naprawami, prace remontowe nie były tam prowadzone od kilku dekad.
3: W ramach tej inwestycji zaplanowaliśmy nowe asfaltowe nawierzchnie, wymianę krawężników oraz remonty studzienek. Dodatkowo na ulicy Morelowej przebudowany zostanie także jeden chodnik, bo drugi już wcześniej był niedawno remontowany. Na wszystkich tych trzech ulicach pojawią się progi zwalniające.
2: To Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miasta w Świdnicy. Prace mają być przeprowadzone bardzo szybko na wykonanie całego zadania. Wykonawca ma jedynie 3 miesiące. Jak zapewniają świdniccy urzędnicy, to nie ostatnie tego typu prace w tym roku.
3: Tak, kolejne ulice również zostaną poddane przebudowie. Będzie to ulica Mała i ulica Spacerowa. Jeszcze w tym roku tam rozpoczną się prace.
2: Póki co remontowane są ulice na osiedlach Owocowym i Kolonia i za te prace gmina zapłaci 1,5 miliona złotych. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Legnica szuka kupca na okazałą narożną kamienicę przy ulicy Libana 12 w ścisłym centrum, tuż przy dworcu kolejowym i budowanym właśnie nowoczesnym, multimodalnym centrum komunikacyjnym. O szczegółach tej wyjątkowej oferty przetargowej mówi Szczepan Knap.
4: To tam od ponad pół wieku funkcjonuje biuro turystyczne Piast Turist. To tam walczyło o przetrwanie część legnickiej prasy. To między innymi. Chociaż w centrum Legnicy kamienica jakoś tak zawsze była z boku. I to mimo tego, że o jej ściany wręcz ocierała się krajowa 94. Cel pozbycia jest dość oczywisty. Zapobieżenie degradacji i przywrócenie blasku obiektowi, tyle że nie ma na to kasy. W umowie będą zawarte zobowiązania gwarantujące, że nieruchomość wróci do gminy, jeśli nabywca nie rozpocznie prac w określonym terminie. Kilka szczegółów o budynku. Czterokondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej prawie 976 m kwadratowych, cena wywoławcza 1 200 000. Przetarg 23 listopada. Dotychczasowi najemcy lokali i ich umowy z możliwością 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia mają być respektowani przez kogoś, kto obiekt kupi. Sugerowane jest także przystąpienie przez nich do przetargu i wykupienie przez nich kamienicy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 7:30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Druga część Best of Muzycznego Radia. Zostawiam Was sam na sam z muzą. Teddy Beats już za chwilę. Filipek, Nell, Jonathan, jeszcze Basto się pojawi z pięknym Gregory Stein, Bibi Knows z Piccolo. Chyba dawno nie było jeszcze organek. I wybije nam wtedy 17. Przywita się z Wami wtedy Marta Wojtunik, Arek Włodarski. Udanego, fajnego weekendu, takiego pełnego, mega słonecznych wrażeń. Na razie.
7: Hey, I'm Teddy Beats, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Radia.
1: Reklama.
2: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
3: Best of. To z

0: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści. 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym. Dorota Wertycka. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczegóły zna Marcin Starzec.
5: Śledczy ustalili, że ksiądz śledził pokrzywdzonego, fotografował go i nagrywał z ukrycia blisko przez pół roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
6: Wysyłał wiadomości tekstowe również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co w tym czasie robi. Śledził go w miejscach publicznych, wykonując zdjęcia pokrzywdzonego, nagrywając filmy.
5: Jak udało mi się ustalić, pokrzywdzony to nastolatek, którego ksiądz uczył religii. Do tego miała ich łączyć bliższa relacja. I gdy chłopak chciał ją zakończyć, ksiądz nie chciał się z tym pogodzić. Szantażował go ujawnieniem informacji z życia prywatnego i pisał do jego znajomych, zniesławiając go.
4: Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieszą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. 400 liceów jest zamkniętych przez władze. Liczne zajęcia prowadzone są zdalnie, trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści domagają się większych nakładów finansowych na szkoły, zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. W 55 liceach doszło do aktów przemocy, starć oraz aktów wandalizmu. Ruch objął ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. Złota piękna jesień za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend. W Tatrach, w wyższych partiach gór zagościła już zima. Może być bardzo niebezpiecznie.
7: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy hali gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
4: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk MGW. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Tu mowa o kasku, rakach i czekanie. To ma być pojedynek dwóch drużyn, które zranione są w tym sezonie brakiem awansu na mundial i zaliczyły kiepski początek Ligi Narodów. Tak o meczu mówią szkoleniowcy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Rumunię. Błażej Kulesza.
8: Część kibiców i dziennikarzy mówi wprost, że będzie to mecz o pozostanie na ławce trenerskiej dla obu szkoleniowców. Legenda rumuńskiej piłki i selekcjoner tej drużyny Gheorghe Hagi, pytany o Polaków, obawia się tylko jednego zawodnika.
9: Lewa i lewa.
8: Lewy i jeszcze raz lewy. Na razie Hadzi pozostaje pod ostrzałem rumuńskiej prasy, która zarzuca trenerowi chaos na boisku i utratę w dwóch meczach Ligi Narodów aż 6 bramek.
4: A pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Muzykę. A po 17:00.
2: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
10: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta.
10: Z
2: startuje na dobre.
3: Najlepsze i najbardziej wyczekane piątkowo-weekendowe notowanie możemy już oficjalnie uznać za otwarte. Marta Wojtunik, witajcie w świecie najnowszej muzyki. Czas na kolejne już październikowe notowanie topowej 40. Kto słucha muzycznego radia, kto słucha Hit Planety, ten wie, że poza topową 40 mamy przygotowane dla Was mnóstwo nowości i mnóstwo premier oraz mnóstwo propozycji, od których tradycyjnie zaczniemy.
2: Najnowsza lista w Polsce.
3: Na dobry początek Galantis, 1, 2, 3, 4 oraz Maluma i Shakira, Agua.

0: Ależ to są słoneczne rytmy. Dajcie koniecznie znać, czy na takie rytmy jeszcze znajdzie się miejsce na Hitplanecie. To jest nasza propozycja, więc jeszcze na naszej stronie na to nagranie głosować nie możecie, ale na naszym Facebooku jak najbardziej możecie dawać znać, która z propozycji jest obecnie waszym faworytem. A my sprawdzamy, co wczoraj działo się na Hitplanecie.
1: Hitplaneta. Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A działo się zdecydowanie dużo. Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem, wrócili na podium, konkretnie na miejsce trzecie.

0: Absolutny hit planetarny, hit Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love, w czwartek na miejscu drugim. I na sam koniec naszego pierwszego październikowego notowania miejsce pierwsze Ellie Goulding, For Your Entertainment.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: wiesz. Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
6: Hello, this is Macio Kos.
7: Hi, I'm Minelli.
8: Hi, we are the Rasmus.
9: Cześć, tu zespół Błysk.
10: What's up guys, I'm Tiesco and you're listening to Hit Planeta in Muzyczne Radio. Hit Planeta.
11: Najnowsza lista w Polsce. Słuchacie najnowszego notowania Hit Planety, a już za moment usłyszycie dzisiejszą nowość. Nagranie, które opuszcza naszą muzyczną poczekalnię i melduje się na miejscu 40. To piosenka I'm So Into This od All About The Islands.
1: To jest Hit Planeta. To jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Bosa, czyli szwedzki projekt muzyczny, który zawładnął tegoroczne wakacje piosenką I Wanna na wiosnę, nie na wiosnę, o już człowiek o wiośnie się rozmarzy, chociaż pogoda można powiedzieć spokojnie wiosenna, ale to jest październik, to jest jesień i oni właśnie jesienią wydali piosenkę Lose Myself, która dopiero co raczkuje na hitplanecie, dopiero co stawia swoje pierwsze kroki, więc myślimy, że jeszcze spokojnie przed tym nagraniem kilka dobrych notowań. Mamy taką nadzieję, głosujcie koniecznie. Dziś na miejscu 39. A teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tam teraz powstała taka, można powiedzieć, już moda muzyczna. Z dnia na dzień powstaje coraz to więcej girls bandów. Pamiętamy girls band Flo, który długo był z nami na Hitplanecie w tym roku. A kolejny girls band, który również dopiero co debiutuje, to XO. Dziewczyny wydały piosenkę Stacy, która na Hitplanecie dziś niestety spada, więc koniecznie wesprzyjcie to nagranie i wpadajcie na stronę muzyczneradio.pl, bo one spadają dziś aż o 10 oczek w dół.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki, remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Po reklamie.
3: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
4: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
5: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
6: Hello everybody, CJ Stone here.
7: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planet.

0: Za nami Alessandra i Head Over Water. To nagranie ma za sobą zdecydowanie lepsze notowania, te hit planetarne. Dziś jedno z gorszych, można powiedzieć, bo Alessandra spada z miejsca 19 aż o 17 pozycji w dół i ląduje na miejscu 36. Zdecydowanie jest to niższa pozycja niż wczoraj, więc jeśli się ten fakt wam nie podoba, to koniecznie głosujcie, by Alessandra jeszcze odbiła się prawie od dna i wróciła na same szczyty hit planety. A my teraz proponujemy wam totalną nowość, totalną premierę, DJ Groove i Without Your Love. Teraz na naszej antenie takie mocne, piątkowe, klubowe brzmienia.
1: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl. Po reklamie.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
3: Hey guys, it's Ella Henderson.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Clean Bandit i Company, naprawdę bardzo dobrze pulsujące nagranie, takie można powiedzieć lekko w stylu R&B, a te dźwięki R&B zawsze kojarzą się ze słońcem, którego na Dolnym Śląsku cały czas całe szczęście jest pod dostatkiem. Clean Bandit i Company, nagranie, które spada dziś o 6 oczek w dół z miejsca 27 na 33 pozycję, a przed nami teraz nagranie, które całkowicie odwrotnie o 6 oczek leci w górę. To Miley Cyrus i Bass Persuade. Wczoraj fani tej artystki, którzy słuchają Hit Planety, przeżyli chwilę grozy, bo artystka kilkukrotnie lądowała na podium Hit Planety, aż tu nagle wczoraj spadła na miejsce 38, czyli prawie na sam dół naszej listy, ale dziś całe szczęście za sprawą waszych głosów leci w górę na pozycję 33.
2: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Let's go.

0: pozycji numer
1: 30 niestety to Alex Warren i Emerald Eye, nagranie, które kilkukrotnie lądowało na podium, a dziś zdecydowanie z dala od topowej trójki na miejscu 30.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: Estate of Trance.
1: Estate of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 18.
0: Czas na wiadomości.
6: Od jutra paliwo będzie tańsze, rząd przywraca regulację cen. Będzie też nowa ustawa, która ma ułatwić inwestycje wojskowe w Polsce. A na Oktoberfest nie trzeba wcale wybierać się do Niemiec, można do Szczecina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już jutro benzyna będzie tańsza. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za 95 zapłacimy 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
6: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
8: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie. No to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
6: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje, a także dotyczy sytuacji zarządzania kryzysowego. Po kilku godzinach utrudnień wrócił ruch pociągów między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Ruch był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez pociąg szybkiej kolei miejskiej. Tysiące osób wyszły na ulicę Madrytu, domagają się większej ochrony dla osób wynajmujących mieszkania. Protest odbywa się tuż przed ważnym głosowaniem w hiszpańskim parlamencie nad zmianami w prawie mieszkaniowym. Nowe przepisy mają m.in. utrudnić eksmisję i przedłużać umowy najmu. Wynik głosowania jest niepewny, a stawką może być nawet decyzja o przedterminowych wyborach. Protesty wybuchły po głośnej eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała 70 lat. Młodzi ludzie okupują plac Puerta del Sol w Madrycie, rozłożyli tam setki namiotów. Pisarz Szczepan Twardoch odebrał w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę wydawniczą Ambasador Nowej Europy za powieść Null. Autor nazwał ją kluczową w swoim dorobku, a jury w werdykcie było zgodne. To jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat i zarazem wyjątkowy literacki zapis doświadczenia wojny w Ukrainie. Uhonorowany w Gdańsku został także wydawca, wydawnictwo Marginesy. Oktoberfest nie tylko w Niemczech, ale i w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś na Oktoberfeście spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, bo właściciele browarów będą opowiadać, jak hobby przekuć w biznes.
9: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
6: Impreza w Szczecinie potrwa do końca weekendu.
0: Były wiadomości. Muzyczne radio.
10: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 18:00
0: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
10: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
5: Nowy numer, który jeszcze grzeje miejsce w naszej muzycznej poczekalni. Czas na kolejne dwie propozycje. Nita, Tańcz i Kochaj oraz Teddy Swims i Perfect Man.

0: drama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Yo, B. Gates. Ich heiße Marlon Rudet.
5: Cześć, koń, tu Margaret.
6: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
7: How are you? I'm Nelly Furtado.
8: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
9: Wracamy do Was z kolejną październikową porcją hitów. Hitów, które znalazły miejsce na Hit Planecie. Dziś w naszej topowej 40. Na pewno jest to zespół Almost Monday i French Kids. Nagranie lądujące na miejscu 27.

Sanach, jak zawsze w swoim bardzo oryginalnym, nieco retro stylu. Cichosza, najnowsza propozycja od jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek na Hit Planecie, radzi sobie dziś dość dobrze. Ląduje na miejscu 26, co oznacza, że przed nami miejsce 25, a tu totalnie zmienimy kierunek. Przed nami Marshmallow i bardzo dance'owe Hello.

Like You Do, utwór idealny na rozgrzewkę przed dzisiejszym DMC. Like You Do ląduje na miejscu 24, więc my lądujemy już wyżej, prawie w połowie na miejscu 23. LB1, Love Don't Let Me Go.

0: K391 i Call Me Up na miejscu 22. Przenosimy się teraz do Francji, a to wszystko za sprawą kolejnej z naszych piątkowych premier. Tym razem przywitamy się z artystą, który na swoim koncie ma mnóstwo hitów i to bardzo dobrze nagrodzonych. Między innymi w roku 2014 zdobył nagrodę Grammy za znakomity, niezapomniany remix piosenki Lany Del Rey Summertime Sadness. Tym razem wraca do nas bardziej pozytywnym nagraniem. Gotta Be to utwór, który naprawdę bardzo szybko wpada w ucho, o tym się zaraz przekonacie, a refren to totalna petarda. Poznajcie kolejną z naszych premier.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 19. Przed nami ta wyżej notowana połowa Hit Planetarna. Lost Frequencies i Paraiso. W przypadku tego nagrania miejsce 19 nie jest zbyt pocieszające. Utwór ten kilkukrotnie lądował na podium, a teraz już od kilku notowań spada. Dziś z miejsca 17 na miejsce 19.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Gorący i mocny hit od artysty, którego doskonale znacie z muzycznego radia. To Ale Farben, absolutny artysta, który kojarzy się z totalnymi hitami, tymi wakacyjnymi i nie tylko. Same Old Sky to jest utwór, który wczoraj lądował blisko podium, bo na miejscu czwartym, dziś zdecydowanie dalej na miejscu szesnastym. Koniecznie wpadajcie na stronę muzyczneradio.pl i wspierajcie Same Old Sky swoimi głosami.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Wzrosną kary za głupie żarty przy kontroli lotniskowej. Minęło 20 lat od wejścia do służby polskich samolotów F-16. Prokurator z Opola sam usłyszał zarzuty za jazdę po alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar. Mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
3: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu i jest do tego zobligowany prawem. A pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu taki powerbank wybuchł, więc to są te przedmioty niebezpieczne. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Musi być wydzielona strefa wokół takiej osoby, odprawa może być wstrzymana. Nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
2: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubnym liderem są turyści na lotnisku Kraków-Balice. Zostajemy jeszcze przy lotnictwie. Mija 20 lat od wejścia do służby w polskich siłach samolotów F-16. Dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach odbyły się uroczystości z tej okazji. Pierwszym polskim pilotem F-16 był pułkownik Rościsław Stepaniuk.
4: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
5: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
4: Zmieniły się i się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są m.in. po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
2: I jak mówią piloci, tak zwane jastrzębie posłużą jeszcze co najmniej kolejne 20 lat. Państwa grupy G7 postanowiły uwolnić nawet 100 milionów baryłek ropy i paliw ze strategicznych rezerw. Decyzja ma pomóc obniżyć ceny oleju napędowego, które w ostatnim czasie mocno wzrosły. Uwolnienie zapasów rozpocznie się natychmiast i potrwa 4 miesiące. Prokurator z Opola usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Henryk W. został zatrzymany we wtorek na autostradzie A4 po tym, jak policjanci zauważyli, że ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Przyznał się do zarzutu, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia. Został też zawieszony w obowiązkach służbowych i stracił stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Minęły równo 2 lata od początku programu Aktywny Rodzic. Program podsumował właśnie premier Donald Tusk. Z tak zwanego babciowego korzysta 680 tysięcy dzieci w Polsce. Kosztowało to budżet państwa 11 miliardów złotych. Program ma ułatwiać rodzicom powrót do pracy i łączenie jej z opieką nad dzieckiem. Przewiduje 3 formy wsparcia, od 500 do 1500 złotych.
0: Były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
6: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
1: Koniecznie dajcie głośniej, bo to Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Salut, c'est Antoine Clamaran.
4: Hello, it's Marina and the Diamonds.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: Hola, Somos it's your most clean bandit.
7: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumbie. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta.
8: 12 minut po godzinie 19, a my cały czas jesteśmy na Hit Planecie. Piątkowe wydanie tego właśnie programu trwa, czyli już jesteśmy na tych wyższych miejscach topowej 40 w muzycznym radiu, bo przed nami już miejsce 14. Robi się coraz bardziej poważnie. Chris Van D, After the Silence, to jest nagranie, które polecamy Wam na miejscu 14 dziś.

Molly Elizabeth i Petty Crimes, nagranie, które ten tydzień rozpoczynało na tych najniższych hitplanetarnych miejscach. Już wydawać by się mogło, że Petty Crimes opuści hitplanetę, a tu taka niespodzianka, pod koniec tygodnia ląduje na miejscu 13. Dalej piosenka, która już kilka dobrych notowań spędziła na hitplanecie i mamy nadzieję, że jeszcze spędzi. Mondo i Gold.

0: plama.
1: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
2: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
3: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie.
4: Hello everybody, I'm Paul Van Dyk.
5: Hey guys, it is Alexandra Spen.
6: Hi ladies and gentlemen, this is H3 Baxter from Scooter.
7: Hey everyone, it's Kylie Minogue.
8: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Hit Planeta on Musicznie Radio. Hit
9: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Bea i Safety Net. To nagranie otwiera najwyżej notowaną dziś dziesiątkę.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Zachęcamy Was teraz do sprawdzenia ostatniej z naszych piątkowych premier. Jest to nagranie w bardzo takim ciepłym klimacie, które na początku brzmi jak fajny, gitarowy, popowy utwór, ale od połowy zaczyna być dość dance'owy. Hedgergard i Forever in Your Heart.

Oliwia Socha i jej rutyna, nagranie z debiutanckiego albumu, który możecie nabyć u niej na jej mediach społecznościowych. Przypominamy, że co tydzień na liście top30.pl pojawia się u nas Oliwia

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.

0: totalnie przebojowa.
1: Any Music i Do You Think of Me na miejscu piątym, a ja tak myślę, że wy myślicie już o najnowszym wydaniu programu DMC, który startuje już tuż po godzinie 20. Do godziny 20 zostało nam dosłownie kilka minut, co oznacza, że nasze hit planetarne piątkowe notowanie powoli się kończy, a jak koniec, to czas na najwyżej notowane dziś nagrania. W kolejności na pewno pojawi się Take That, Michael Patrick Kelly i piosenka Feel My Love. To jest utwór, który dziś ląduje na miejscu czwartym. Na miejscu trzecim Ellie Goulding i For Your Entertainment. Nagranie, które wczoraj było na miejscu pierwszym, pozostaje na podium, ale nie na najwyższym jego miejscu. Miejsce drugie, Albert RCB i Heart in the Echoes. To nagranie powraca na podium i na miejscu pierwszym Mrozu. Bracia Kacperczyk, Wszystko, czego chciałem. Świetne, bardzo przebojowe nagranie, którym zakończymy dzisiejsze notowanie Hit Planety. A wy nie odchodźcie za daleko, bo już za moment DMC. Yeah.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 20.
0: Czas na wiadomości.
5: Paliwo od jutra znacznie tańsze, ponad złotówkę za litr. Wielkie protesty w Hiszpanii, parlament odrzucił ważną ustawę. Zapełnia się już Stadion Narodowy. Piłkarze zaraz zaczną mecz z Rumunią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw, znacznie mniej, o ponad złotówkę za litr. Rząd przywraca program CPN, to po tym jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szkoda, że nie zrobił tego wcześniej, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
5: Benzyna 95 będzie kosztować jutro maksymalnie 6 zł 73 grosze, a diesel 7,88. Z autokaru dla pasażerów w 30 minut można przekształcić go w pojazd do ewakuacji rannych. Prototyp takiego busa opracowuje firma Autosan z Podkarpacia. Z zewnątrz to zwykły autokar, który wozi 51 pasażerów. Po przeróbce może zabierać rannych z pola walki albo z miejsca katastrofy, mówi dyrektor oddziału w Sanoku Łukasz Futyma.
7: Jest to na razie nasz prototyp. Chcemy go udoskonalać. Korzystamy z wiedzy fachowej, czyli wiedzy strażaków, ratowników. W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
5: Pojazd będzie mógł zabrać 16 poszkodowanych. Jest na razie w trakcie testów. Sąd w Krakowie nakazał kandydatowi na prezydenta miasta Łukaszowi Gibale publiczne sprostowanie swojej wypowiedzi. Mówił o rzekomym poparciu części radnych KO. Sprostowanie ma pojawić się w mediach społecznościowych i na antenie radia, gdzie udzielił rzeczonego wywiadu. Sąd uznał, że jego słowa nie były w pełni zgodne z prawdą. Łukasz Gibała ma prawo się od tego odwołać. Projekt budżetu Rosji na przyszły rok dowodzi, że przywódca tego kraju Władimir Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny z Ukrainą. Kreml planuje znacząco zwiększyć wydatki na zbrojenia, ograniczyć programy społeczne i środki na ochronę zdrowia. Pisze o tym New York Times. Gazeta przypomina, że wojna na wyniszczenie, jaką prowadzi przeciw Ukrainie Putin, stała się też konfliktem toczącym się nie tylko na linii frontu, lecz obliczonym także na wyrządzenie przeciwnikowi maksymalnych szkód gospodarczych. Hiszpański parlament odrzucił właśnie prawo zwiększające ochronę praw najemców. Sprawa jest gorąca, bo w całym kraju tysiące ludzi protestują przeciwko drożyźnie. Na placach Madrytu rozłożone są namioty, w których młodzi ludzie domagają się tańszych mieszkań. Rząd miał dwie propozycje, parlament właśnie je odrzucił. Zapowiadane są strajki generalne w 50 hiszpańskich miastach. Za niespełna godzinę Polska gra z Rumunią w piłkarskiej Lidze Narodów. Nasi piłkarze dawno nie wygrali, więc kibice nie wiedzą, czego się spodziewać. Jedno jest pewne, Polska dziś może wygrać, przegrać, a nawet zremisować.
8: Przegramy, nie wierzę.
9: Dzisiaj męczone. Będzie odkupienie, 3-0 dla Polski.
8: Nie bardzo.
9: Polska, biało-czerwoni.
8: Sienizna. Po ostatnim meczu...
10: No nie, no jest strasznie. Jest. Ja to myślę, że ktokolwiek by nie strzelił, bylebyśmy wygrali.
11: Myślę, że Zieliński może się postarać.
5: Oby wszyscy się postarali, mecz z Rumunią o 20:45. To też wskazówka dla kierowców. Późno wieczorem wokół Stadionu Narodowego w Warszawie będą korki.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
12: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności jak korzystanie z łazienki są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

Nieustannie, nieubłaganie. Jesteśmy jego częścią. Jak informują fizycy, fale radiowe rozchodzą się z prędkością światła. Owa prędkość to około 300 tysięcy kilometrów na sekundę. W ciągu roku światło, czyli fale, pokonują 9,5 biliona kilometrów. Jeśli taka radiowa fala nie natrafi na blokujące ją przeszkody, co może się zdarzyć, to po 28 latach fala ta pokona 266 bilionów kilometrów. Dlaczego 28? A dlatego, że od tylu dokładnie lat z anteny muzycznego radia odlatuje w kosmos DMC. Gdyby ktoś się znalazł owe 266 bilionów kilometrów stąd i przypadkowo miał dość czuły odbiornik radiowy, nastawiony na 105,8 FM, to mógłby odsłuchać pierwszej z 1400 audycji DMC. Tak, to już 1400 razy mogliśmy poczuć moc DMC w eterze i czasem na żywo. Wspólnie przeżywając niezapomniane chwile, poznawać muzyczne fascynacje, poznawać siebie, obserwować, jak zmienia się świat w zwierciadle muzyki. Tak wiele się zmieniło, tak wiele zdarzeń kształtowało nas i nasze postrzeganie. Ale DMC wciąż trwa i nawet kiedy śpimy, leci do gwiazd. Gdyby kontynuować tę myśl, to gdzieś w kosmosie możliwy do odsłuchania jest każdy z 1400 odcinków DMC. Fascynujące. Fizyka z dużym prawdopodobieństwem głosi, że nic nie ginie, ale trwa, jedynie oddalając się od źródła emisji. Tak więc nic nie minęło, tylko oddaliło się w przestrzeni. 28 lat jak jeden dzień, jak jedna chwila. Chwila, którą będziemy pamiętać. A kiedy trafi do miejsca, w którym zakrzywia się wszechświat, to powróci do nas i wszystko zacznie się od nowa. DMC będzie trwać, trwać do końca świata. Co niniejszym, jak mniemam, zostało udowodnione.

kiedy dwójka takich fachowców jak Andrew Ray oraz Giuseppe Ottaviani bierze się do roboty, moi drodzy, to z definicji musi to być mocny punkt na trensowej, gorącej playliście. A jest tak w przypadku Dreaming. To jest prawie niedotykana premiera, która naprawdę pięknie lata i z przyjemnością ją serwujemy na samym wstępie do 1449 odcinka DMC. Maciej Wołk, dobry wieczór, witajcie w naszej bajce, witajcie w świecie, gdzie dźwięk nie tylko jest dźwiękiem, ale potrafi otworzyć drzwi do zupełnie innej, fajnej, kosmicznej przestrzeni. To tu jest DMC, miejsce dla tych, którzy uwielbiają, kiedy elektronika ma swoją energię, swoją historię, ale przede wszystkim dobrą, trensową duszyczkę. Jak zawsze w piątek przed nami godziny muzycznych odkryć. Będą utwory świeżutkie, dopiero co wyjęte ze studia. Będą nowe produkcje, nowe brzmienia i artyści, którzy zapisują kolejne strony historii trensowych, dźwiękowych kart. Ale oprócz nich zawsze w piątek gościmy nazwiska, których przedstawiać wam nie trzeba. Wtedy właśnie pojawiają się utwory, których zwykliśmy mówić: pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem ten numer. To było dawno temu. Dance Mix Chart. Bo tak jest właśnie, moi drodzy, świat muzyki elektronicznej. Ciągle się zmienia. Ciągle na nowo oddycha. A trance? Trance przypomina nam, że muzyka nie zawsze musi coś tłumaczyć.

0: A zatem jeśli muzyka potrafi dać człowiekowi energię, spokój, emocje i choć odrobinę dobrego nastroju, to znaczy, że to jest coś dobrego, z czego zawsze w piątki korzystamy przez wiele, wiele godzin. Na co serdecznie zapraszam. Kwadrans po 20. DMC, odcinek 1449.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. DMC. Let's go. DMC. 50 najbardziej imprezowych nagrań w kraju.
0: Powiem wam, czego w piątki nie znoszę. Nie znoszę, kiedy jest mecz. Naprawdę, zły jestem wtedy. No bo co, no mecz Polska-Rumunia już za chwilę, a tutaj doskonała muzyka. Zaczynamy od Tomka Gudowski i jego nowy numer. Posłuchajcie, jak brzmi.
4: DMC. Moc pozytywnej energii.

0: Uwaga! Jesteś początkującym twórcą? Składasz dźwięki? Robisz muzykę? Niech to usłyszy cały świat! Wyślij swoje demo na adres m.wowk@muzycznyradio.pl. Utwory przesłuchamy i ocenimy, a najlepsze umieścimy w zestawieniu. Daj sobie szansę. W DMC potrafimy docenić najlepszych. Reklama.
1: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
2: Jesień, łakocie. Z delikatesów centrum.
3: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie. DMC. Jedyna taka lista w Polsce.

utwór może wam się wydawać znany, ale to jest dobry remix. Nówka sztuka, Mafia, Sims, Deadmau5, Steve Appleton.

0: Okej. Okay. Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl.
1: To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.
6: No to czas przyspieszyć, moi drodzy, ze sprawą Bix, Susan i naszych piłkarzy, którzy właśnie wyszli na boisku. Pierwsza minuta gry. Polska-Rumunia zaczęło się.

23 minuta. Lewandowski, bramka z karnego. Oby nie ostatnia dzisiejszego wieczoru. Polacy prowadzą z Rumunią, 23 minuta gry, 1-0 z karnego. Lewandowski, gratulacje.

0: Nie wiem, czy też tak macie, ale jak po strzeleniu bramki jakoś tak ta muzyka inaczej brzmi, bardziej skoczna, bardziej uśmiechnięta, bardziej wesoła. Ale do końca spotkania jeszcze trochę zostało. No, mogliśmy wprawdzie tam jeszcze trochę podziałać, ale póki co 40 minuta gry. Po rzucie karnym strzał Lewandowskiego prowadzimy 1-0.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie. Let's go.
3: DMC 50 najbardziej imprezowych.

0: Absolutna klasyka w połączeniu z najnowocześniejszymi brzmieniami. To zakończyła się pierwsza połowa spotkania. Polska-Rumunia, 1-0 prowadzimy. Tam dwójeczka mogła być, no ale no, nie przesadzajmy. Lonely Shepherd. A za chwileczkę u nas DMC News i Tom Dutt.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
0: DMC News. Tom, dawaj.
2: DMC News na starcie razem z Masano, który właśnie spełnił swoje artystyczne marzenie. AMC i MC Phantom wracają do Polski na kolejne techniczne sety, a w kartce z klubowego kalendarza 30 lat kultowego nagrania Brief od The Prodigy. Sprawdźmy szczegóły. DMC News 3210. Startujemy.
1: DMC News.
2: Zaczynamy od spotkania z Masano. To jeden z najbardziej wyrazistych artystów współczesnej sceny melodic techno, który zrealizował właśnie jedno ze swoich największych artystycznych marzeń. W amsterdamskim klubie Lofi artysta zagrał swój debiutancki set w formule All Night Long. W dzisiejszych realiach, gdzie współczesny rynek klubowy zdominowały krótkie, skondensowane zaledwie półtora godzinne występy gwiazd, 6-godzinny set to prawdziwa uczta dla fanów. Jak przyznaje sam Masano, tak długi format pozwolił mu opowiedzieć kompletną historię i przemycić do selekcji utwory, które zazwyczaj nie goszczą w jego standardowych muzycznych setach. Od początku mojej kariery zagranie All Night Long było czymś, co zawsze chciałem zrobić, powiedział Masano. Niezwykle doceniam możliwość opowiedzenia własnej historii od otwarcia do zamknięcia drzwi. To niesamowite uczucie mieć czas, a przede wszystkim cierpliwość, by zagrać numery, które normalnie nie trafiłyby do mojego seta i zbudować prawdziwą podróż w odpowiednim dla 6 godzin tempie, podsumowuje artysta. Działanie Masano idealnie wpisuje się w dyskusję o kondycji współczesnego DJingu. Absolutna legenda sceny house i zdobywca nagrody Grammy powiedział stanowcze nie dzisiejszym trendom, ostro krytykując godzinne, góra dwugodzinne sety, w których brakuje miejsca na eksperymenty, a artyści zmuszeni są do grania samych pewniaków i największych hitów. Morales z nostalgią wspominał czasy, gdy kluczem do sukcesu było budowanie unikalnej relacji z publicznością i zabieranie ludzi w wielogodzinną podróż. Sam zresztą udowadniał dnia to swoimi wielogodzinnymi sesjami na Ibizie. Dla tych wszystkich, którzy po wysłuchaniu amsterdamskiego maratonu czują niedosyt, mamy doskonałą wiadomość. Masano będzie jedną z głównych gwiazd nadchodzącej drugiej edycji Resistance Poland.
1: DMC News.
2: Tymczasem pięciokrotny zwycięzca plebiscytu Drum & Bass Arena Awards w kategorii Best DJ powraca do Polski na dwa ekskluzywne występy. O kim mowa? Brytyjski producent i ikona sceny Drum & Bass AMC łączy siły z niezrównanym MC Phantomem, by zafundować polskiej publiczności prawdziwy basowy roller coaster. Artysta, który zdominował prestiżowy plebiscyt w latach 2019-2023, uchodzi za absolutnego mistrza techniki. Gra z zawrotną prędkością niekiedy aż na 4 dekach jednocześnie. Na mikrofonie wspierać go będzie MC Phantom, żywa legenda sceny z ponad 30-letnim doświadczeniem. Ten wyjątkowy duet usłyszymy 23 października w Katowicach, a dzień później w Gdańsku. Zarówno na Śląsku, jak i w Trójmieście brytyjskim artystom towarzyszyć będzie potężny polsko-czeski support reprezentujący absolutny top sceny Drum & Bass.
1: DMC News.
2: I na koniec, no właśnie, na koniec kartka z klubowego kalendarza. Kultowy singiel Brief grupy The Prodigy kończy 30 lat. Z tej okazji wytwórnia XL Recordings zapowiedziała premierę specjalnego wydawnictwa winylowego Brief 3.

Finta stały się fundamentem struktury tego właśnie utworu. Charakterystyczny riff wejściowy to przetworzone przez Liama dwa dźwięki z demo gitarzysty Jima Davisa. W strukturze utworu wykorzystano również m.in. pętlę perkusyjną z utworu Johnny the Fox meets Jimmy the Wit formacji Thin Lizzy oraz dźwięk miecza z utworów Wu-Tang Clan. Teledysk w reżyserii Waltera Sterna zdobył nagrodę MTV Music Awards w 1997 roku. Nowa rocznicowa płyta 12 połączy wersję oryginalną z jej oficjalnymi remiksami od przedstawicieli muzyki Bass and Drum. A zatem posłuchajmy już teraz oryginalnej wersji jednego z największych klasyków muzyki elektronicznej. Panie i panowie, dziewczynki i chłopcy, koleżanki i koledzy, już teraz przed wami The Prodigy i nagranie Breathe.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Chodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl.

To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DNC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. Dance Mix Chart.pl. Kopalnia informacji o DMC.

Blanka Jones, historia programu DMC. Po to są podkłady, abyśmy tak właśnie, moi drodzy, grali. To jest ten moment, kiedy muzyka przestaje być tylko tłem, zaczyna być emocją. Działa na wyobraźnię. To nasza energia na DMC na cały świat. Ale poproś świata, słuchajcie, na gdzie się tylko da. Przypominam, DAB Plus. Warszawa 11B, Wrocław 12B, Kraków 9A, Katowice 10B, Gdańsk 5C, Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B i Andrychów 8D.

0: DMC fans, check this out. My name is Pete Blank.
1: My name is Jasper Jones, and we are Blank & Jones.
0: And we are saying a big hello to you DMC fans. Check it out.
2: Na przyznać się też skinu Mary mają swoją osobowość. Nową przestrzeń. Chociaż są tak naprawdę klasykami z potężną dawką czasu. A my a propos czasu, moi drodzy. Dzisiaj 1449 notowanie listy DMC. A ja przypomnę, że wszystko się rozpoczęło 29 lat temu, 17 października. I to dlatego, słuchajcie, przesuniemy o jeden tydzień. Czyli za tydzień nie jest 1500, tylko za tydzień będzie tak zwane notowanie neutralne. Zagramy bardzo ciekawie, zapewniam was. A 1500 przypada na 16-17.
3: DMC. Best of the best.
2: Bądźcie gotowi. Za tydzień w piątek neutralne notowanie listy DMC. A za dwa tygodnie świętujemy i rocznicę, i te piękne cyferki. 1-5-0-0. A na narodowym przerwa, właściwie to już się skończyła. Przypomnijmy, prowadzimy 1-0 z Rumunią. Ja zapraszam delikatnie na GG 1232, 1910. Ależ ta muza ma coś sobie niezwykłego. Nie wiem, czy to wykręciło na zastęp ten licznik w Warszawie, czy ta muza

0: Polska, Rumunia, druga część spotkania się rozpoczyna w tej chwili. A Ania, widzę, że składa apelację, moi drodzy. Jak mogliśmy przerwać? No to...
1: Hi, we are Pete Blank
2: and Jasper Jones. Together we are Blank and Jones.
1: So stay tuned and stay with us in
2: DMC Best Polish Shot.
1: Check it out.
0: To dla Anulki, która no, Blanków lubi, kocha, uwielbia i w ogóle. I dla Michała i Mikołajka. I dla całego świata. Blank and Jones!

Coś się wydarzyło, widzę, no. Tak jest, moi drodzy. Była jedynka, a mamy... dwójkę. 2-0. Na Narodowym. Jak myślicie, kto jest strzelcem bramki? No, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Tak jest, on.

Słuchajcie, trzy razy patrzyłem w ten monitor i chciałem potwierdzenia, no ale to się stało. To się stało. 3-0 w Warszawie na Narodowym. 3-0 dla biało-czerwonych.

to szczęście jest nam dane oglądać takich spotkań. Moi drodzy, pamiętajcie, aplikacja muzycznego radia, tam jest możliwość nagrania się. Korzystajcie, ja wyemituję, postaram się. Zadbajcie tylko o jakość, bardzo proszę. A na razie odpalamy stare, dobre, poczciwe. GG 12 32 19 10.

skrótu nie znam, ale powiem, no. Pozdrowienka dla całego TBD od prezesa. Od Krzysztofa. Macieju, lecimy! No to proszę. Prezesie. Pozdrowy z Warszawy. Od Jarka i Oksany. Najlepszego dla przyjaciela Artura, który wie, jak poprawić mi humor. Buziole, twoja Halincia. Strzegom. Maciejku, cały tydzień czekało się na piątkowy wieczór. Jest dobrze. Studnistka, jak zawsze na odsłuchu DMC. Pozdrawiamy. Szczurek. Da, da, da.

są te nasze właśnie piątkowe emocje. Muzyka dla piątkowych ludków.

12:32, 19:10. Lata na pełnej parze. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Cały czas DMC zaprasza kochaną rodzinkę Gregora z Belgii i wszystkich. Małgosia z Sadów. Górny Gosieńka pozdrawiam.

pozdrawia, Marcin. Najlepszego dla całej familii DMC, mistrz, ja dziękuję. Dla Aniusi, mojej Aniusi, Krzysiu, Lwówek Wielkopolski. Słuchajcie, bardzo fajna impreza nam się kręci w Żmigrodzie 21.11.2026. Dyko Bernasconi, MW, Inox, Thomas Blum i wielu innych. Polecam. Przyznam się wam szczerze, że nigdy w Żmigrodzie nie byłem. Nawet nie wiem, gdzie to jest, sprawdzimy. Pozdrówki dla wszystkich uczących się w weekendy. Damian z Gdyni. Damiano, no trzymamy kciuki, aby wszystko poszło dobrze.

0: Peter ze Szplotawy. Dobry wieczór wszystkim. Cały tydzień się czeka. Czeka się na piątek z DMC. Najlepszego dla brygady na pokładzie. Do zobaczyska. Wielkopolska pozdrawia, a tam Łukasz. Dobry wieczór. Żal razem z wami, DMC maniakami. Zapraszamy na czata. Wjeżdżajcie do nich.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. Classic Hits.
0: No, tego typu numery zostają z nami na dłużej w serduchach, prawda? Chyba na zawsze, powszech czas. Syntetyczny taki charakterystyczny syntezator. Wejście basiora. To jest to.

całość nieco później. Jak wam się podoba ta wersja? Taka trochę skomplikowana. To jest właśnie, moi drodzy, program Dance Mix Chart. Tu spotykają się różne odmiany, kombinacje elektroniczne. I za to kochamy tak naprawdę muzykę elektroniczną. Kreatywna.

Nie, żaden stab, żaden stab, ojtezy, nie, nie, żaden stab. 4-0. 4-0 na stadionie narodowym w Warszawie dla biało-czerwonych.

0: Tak też nawet nie wypada mówić. 5 do 0. 5 do 0 dla biało-czerwonych. 65. minuta gry.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzycznyradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki dance

prawdzie jesień, moi drodzy, a co? A my sobie działniemy. A niech będzie! Bo my się kierujemy nie datami w kalendarzu, nie porami roku, tylko serduchem. A u nas słońce świeci. 12 miesięcy w roku!

słoneczne i serdeczne pozdrowienia, takie sunshine pozdrowienia od Mateusza z Leszna. Leszno, blisko Żmigrodu. Hej, hej, pozdrawiam Arci, Marcina, Renatę, Magdę, Mewę, Szymona i całego czata DMC. Wasza ukochana, wyściskana Sherry Woman. Pozdrowie dla Falenki od Szajdy z Pogorzeli. Witam, dobry wieczór. Nowa Sól, Maciejko i Małgosia. Jak co tydzień, obowiązkowo z nami. DMC Maniakami.

Maciej Kupozow, całego czata DMC, najlepszego DJ-a od Madzi z Drezna. Poszło. Dobry wieczór. Ukochany piąteczek, uściski dla, ja dziękuję, Krystiana, Sebastiana, Marcina z Bolesławca oraz całą rodzinę DMC, Gosieńka z Ulesia. Słucham was i oglądam mecz EDMC. Fajnie to brzmi. Siewodzi na Mazi. No dobra. Tu gra i tam gra. Witam, dobry wieczór, DMC maniacy. Pozdrawiam radiowców, DXerów, Bartek z Piły.

Macieju. Pobyt pod Pragą nieodczytany. Życie. Za to dzisiaj w Dublinie tynk ze ścian odpada. Jak muza z głośnika siada. Degustator Sir Tom Dublin. Cały świat gościska i on też.

Tego się nie spodziewałem, Macieju. 4-0, ale dla kogo? Kto z kim gra? Jacuś, no. Biało-czerwoni, czyli Polska i Rumunia. U nas jest teraz piątka, a u nich jest 0.

0: radio. Muzykę z najlepszym napędem.
1: No, musimy zobaczyć tak te bity, rytm, bo za wolno to nam wszystko idzie, bo to jest 22 minut 17. Kto zna, to śpiewa. Ajajaj, brakowało paru centymetrów lewemu.

teraz Łukasz do nas napisał. Pozdrowienia do Lukiego z Sulechowa, dla całej ekipy. Czekamy na 1500. No przypominam, nie za tydzień, za dwa. To będzie rocznicowe 29 lat.

Maciejko napisał do nas: przy takiej muzyce, nutach, impreza się rozkręca od prawie 20 lat. Głośniki, słuchawki rozkręcone na maksa. I jazda bez trzymanki, pozdrowionka. Maciej z Lubina. Uściski dla Gosieńki od Janka. Lecimy do Polski. Jeszcze 400 kilometrów. Do żar. Janek, ostrożnie. Można dopieścić Sandstorma. Klasa. Ta wersja, słuchajcie, startuje dzisiaj z pozycji numer 6. To jest wersja Dimension. Sandstorm. Darud. Witaj, zwiadowco DMC. Degustatorzy ze Skalników ściskają DMC maniaków. A także MMN-ców z Lubonia, u których jutro odbędzie się wielki grill. Oni zawsze balują, słuchajcie. Albo to jest początek lata, albo koniec lata, albo początek jesieni, albo koniec jesieni. Zawsze się jakaś okazja znajdzie. A to chrzciny, a to rocznica. Dinozaur DMC, degustator Chris z Poznania. PG Turów melduje się na pokładzie. DMC maniacy, łączcie się, ogień jak zawsze, pozdrowionka, zmiana C. Szymi, na pewno się spotkamy w Bogatyni w przyszłym roku, to pewne.

jazzu polskiego, DXerów, radiowców, maniaków, DMC maniaków, wszystkich ludków dobrej woli. Piotr pozdrawia, słucha i ściska.

Pieńska. Łukasz, dobry wieczór. Dla fasoli bajkera od Łukasza. Moc pozdrowień. Od dla największego fana listy DMC, mojego Rafika z Wałbrzycha, z okazji 38 urodzin. Życzę ci, żebyś w życiu był zawsze na szczycie. Zero życiowych spadków i zdrowia. Stabilnie. Jak kultowe klasyki klubowe. Pamiętaj, 38 lat to nie starość. To po prostu bardzo mocny, głęboki beat. Kocha cię twoja Emilia. No bo takich słowach, słuchaj, to nie ma 38 lat, tylko 18. Gwarantuję ci.

Tylko przypadek sprawił, że nie ma szóstki. Kolano Rumuna, piłkarza rumuńskiego. Piotrek napisał do nas: witam wszystkich znajomych od ekipy DMC Maniaków z Zebrzydowa. Kapitalne granie jak co piątek, Macieju. Pozdrawiam wszystkich, ściskam Szymona, Piotra, Bartka. Udanego wieczoru. Częstochowa, Krystian. Dzięki za fajną muzykę, klimat, dobrą energię, której potrzebowałem. Trzymajcie poziom i grajcie tak dalej. Magda z Lubomierza.

urodzinowe 1500. Wydanie listy DMC w Andrzejkowy wieczór 28 listopada. W Andrzejki mamy taki fajny pakiet w Wieleniej Górze. Szczegóły gdzie? Myślę, że lada moment, lada. Tam już na pewno byliście i wam się dobrze działo. Także bawimy się, urodzinowe wydanie listy DMC w Andrzejkowy wieczór. Jelenia Góra. Jak co piątek melduje się Darek z Nowogrodzca. Pozdrowionka na wszystkich. Sebastian, witam i ściskam. Dźwiedzia z Kłeczkowskiej.

takie ciśnienie, że w myszce się, słuchajcie, bateria skończyła. Jak wymieniłem, to się sama odpaliła. Kasienka, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich fanów DMC, Maciejku. Pozdrów Krystiana. Już poleciało. Krystiek, fan lepszego. Kasia, Wambierzyce, okolice.

Słuchajcie, no niesamowite, no. Jak powiem, że 6, to się ucieszycie. To miazga jest. 6-0. Lewy, tak. 6-0, 85. minuta gry. Co jest z tymi chłopakami, że dopiero kiedy są przyparci do muru, to grają. Jak nie muszą tak, bo im nic nie grozi, to... Ech, dwójka z plusem, a... Dzisiaj na 6.

trener Rumunów, to strzeli sobie w łeb. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Taki wynik w dzisiejszych czasach to się nie zdarza w ogóle. Aż żal. Witam Maciejku, pozdrawiam dla wszystkich. Mechow Polska. Uściski dla brata, który dzisiaj na występach gościnnych w moim rodzinnym mieście, w Wałbrzychu. Kosmiczny sygnał, bo pracujemy na full. Witam dinozauro Bronko. Bronko z miasta Jawora pochodzi. Pozdrowienia do mojego ulubionego człowieka i sąsiada Dejno. Przesyła Dorka z bloku obok. A to przyjemnie, nie? Sąsiad sąsiada.

teraz wjeżdżamy do Elbląga. Elbląg pozdrawia wszystkich DMC maniaków, Paulina, Iza. Słuchajcie, no chyba, nie wiem, ale rzadko Elbląg mamy w programie DMC. Dziewczyna, witajcie na pokładzie.

coś na pobudzenie, wybudzenie, dobra, niech będzie. Dla całego świata, Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej, Wielkopolski. Tam, gdzie słuchacie Tap Plus, a także dzięki aplikacji Muzyczne Radio. Dla was noszenie dźwiękowe. I can't get no sleep.

właśnie dlatego nie warto wychodzić z naszego muzycznego świata. Zostańcie z nami, DMC Maniakami, bo ta historia z takimi numerami się nie kończy. Kto by pomyślał 20-30 lat temu, że taki numer będzie tak nosił nas. Bombastyczny. Gdziekolwiek nie zagrany, powoduje, że serducho pompuje.

skręćcie głośność i niech muza zrobi swoje. Jak co piątek Malta z DMC Maniakami, pozdrowionka dla Druida i Patryka. Macieju piec, przyjemność. Krystian z Miłoszowa.

panowie, skromne, dziękujemy. Koniec spotkania, Polska-Rumunia na Narodowym, 6-0. Wygrywamy. I prosimy częściej, już nie 6, czasami 1 wystarczy, 2.

Gorące ahoj dla klubu radiowego Bory Dolnośląskie. TVD i całego Lubuskiego. Braci radiowej przesyła Fantom radioaktywnego wieczoru dla wszystkich. Monachium. DMC zawsze z wami. Oliver. Jak tam? Oktoberfest w Monachium, wszystko gra? Ja myślałem, że co najmniej dwa tygodnie śpicie później. Maciejko z Iłowej, melduje się, wszyscy witamy.

dzwonka dla patrolu z Wołowa. Spokojnej trasy, panowie. Lubuskie leci. Arek z Jasienic. Pozdrów Marka ze Ścinawy. Mareczku, ahoj. Mocno spóźniony, ale w końcu dotarłem. Jestem z wami. Tomek z garażu. Wrocław. Kobra Lubin, witam, meduję się. Jestem od 20.15. Pozdrawiam Lubin, okolice. Słuchamy.

0: Tomaszek z Chojnowa. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Lista obecności podpisana.
1: Weicht langsam zurück und hinterlässt.
0: Marcin z Bolesławca ściska was wszystkich. Delektuje się tą mocą. Zaproś wszystkich na wesołego czata DMC. To was zapraszam, polecam. Spotkajmy się, pogadajmy.

Marcin, my tobie jak zawsze jednego zdrowia ci życzymy. Rafał, pozdrów moją ukochaną Emilkę z Rotenburga. Dziękuję za życzenia urodzinowe.

to Jacek ci darujemy. Jacek napisał tak, u mnie Macieju historia zatoczyła koło. Wróciłem na swoje stare śmieci, ci do domu rodzinnego, w którym znów słucham DMC. Jak w 98 roku, na starych altusach. No to Jacek, przeniosłem się w czasie. Nie ma tego złego, co by na... Malta pozdrawia Maltę z gorącej trasy. Patryk, Poznań. Nie ma nic wspanialszego i prostszego. Włączyć muzyczne chłodnicy. Trochę popić i piękną muzę pokonsumować. Duchem pozdrawia Zybi z Londynu. Pozdrowy dla mojej kochanej Rudej, wariatki. Kocham cię, piękności. Sebastian.

Mirostowice pozdrawiają całą okolicę i DMC Maniaków. Borys. Za chwilę odwiedzimy Facebook. Pozdrowie dla pozytywnych ludków z rodziny DMC. Dla mojego najbliższego przyjaciela Darka, z którym jedziemy przez Polskę, umilając sobie podróż niebiańską muzyką. Dla ciebie uściskam w, życzę udanego i dobrze wykorzystanego urlopu. Za tydzień best of the best. Nasze urodziny odliczamy i lecimy. Czyli za dwa tygodnie. Beścior i rocznica.

Najwyższy czas, by muzyczne radio i listę DMC zarejestrować. Serwis pod Paryżem jako wzorzec tworzenia i prowadzenia muzycznych programów. Pozdrowionka z Lubawki. Ja dziękuję. Dla całej ekipy. No to kto to mógł napisać? Tylko on. Tylko one. Król parkietu. Dusza towarzystwa. Jeden z największych szaleńców imprezowych spotkań. Andrzej Janeczek.

Słuchajcie, spełniamy tutaj kosmiczną obietnicę. Momencik. Tu muszę głowę odwrócić w drugą stronę, bo tutaj nie za bardzo widzę. Nazywam się Jacek. Od zawsze bardzo lubię słuchać muzycznego radia. W tym roku chciałbym zobaczyć, jak wygląda praca w muzycznym radiu. Od środka odwiedzić muzyczne radio. Gorące pozdrowienia dla wszystkich. Kręgosłupa sobie mało nie złamałem, bo list jest w poprzek napisany.

0: Vanderburga czeka na DMC. Bardzo dobrze, że czeka. Ale lecimy dalej. Muzyka klubowa, która nie pyta, która godzina, po prostu mówi: podkręć radio, podkręć sygnał i lecimy dalej. Rozumiem, Natalii i wszystkich z OSP Słonin przesyła Heniu. To już jest, słuchajcie.
1: DMC. Znajdź nas na Facebooku. Dance Mix Chart.

uściski dla Dominiki, która mówi, że są emocje, jest fura dobrych klimatów. Stawiam 10-0, napisała Dorota.

Pozdrawiamka dla reprezentacji polskiej piłce nożnej. To, co dzisiaj chłopaki wyprawiają, to masakra. Pozdrawiamka dla Małgosi z Nowej Soli i słuchaczy. Dawid.

0: Maciek napisał: pozdrowienka z trasy. Wracam z Holandii do Wrocławia, a w głośnikach tłucze. Muzyczne radio. Maciek, otrzymaj się. I do bazy. Szczęśliwie.
1: When I close my eyes, I can still see millions of people in front of me. With their hands in the air.

Piątkowy wieczór w Muzycznym Radiu daje więcej skrzydeł niż słynny napój energetyczny. DMC to jest moc i czysty power. Dlatego lecimy. Aneta i przyjaciele. Wieczorową porą, w piątkowy wieczór. Lubuskie pozdrawia. Arek.

0: like this.
1: Pozdrówki dla mojego ulubionego człowieka Dejma i dla ciebie Macieju. Lecimy.
2: Gorące pozdrowienia dla wszystkich Majek, Dzieńcy, Ciebie Maćku, Ciebie ekipy studio oraz dla Marzyny z Plusa, odkochanego chłopaka Borysa.

No, Kościół się dawno nie zywał, słuchajcie, to jest Krzysiu. Pozdrawiam klasowego Lubuskiego. Dołącza się DJ Diablo. Kto pamięta? Europa, Łęknica, DJ Diablo. Ściskam, odzywaj się częściej, bracie.

Uściski do Waldka dla całej ferajny, dla DMC Child, proszę bardzo. Specjalnie dla was.

Kryształ są ale 100 lata. Posłanka mojego kierowcy, sierżanta Markowskiego, spokojnie. Na tych zakrętach, bo w głowie się kręci. Napisał Hubert. Jak co piątek muzycznym radiu melduje się i śle najlepsze. Uściski do Maślana, Danka, Matełka i Justyny.

0: 50 najbardziej imprezowych nagrań w kraju.
1: 1449. Michał Landers, Trans-State.

To jest Muzyczne Radio, to jest DMC, to jest specjalny muzyczny ukłon dla ciebie, Ela, dla ciebie i dla twoich przyjaciół. Niech ta muzyka zabierze cię tam, gdzie nie ma pośpiechu, nie ma codziennych kłopotów, spraw i niech zostanie dobry rytm. I niech uśmiech i energia przepłynie na ciebie. Dla Jacka, Jacko Oficer, tak gramy dla ciebie, tak gramy dla tych, którzy pamiętają czasy Bartez on the Move w prezencie. Najlepszego. Baw się dobrze. To jest nasz klimat.

Myślałem, się napisał Macieju, po prostu skaczę i cieszę się ze szczęścia. No to dobrze, serce po prostu raduje się, miodzio na uszy i tak dalej. Dominika też widzę, oszalała i bardzo dobrze. A Ela? Ela przesyła wszystkim serducha. Teraz z naszych imprez DMC 100% zgrania z naszych wydarzeń muzycznych. Live na żywo, DMC!

Jeśli słuchacie nas w telefonie, nie odkładamy telefonów. Jeśli w słuchawkach, nie odkładamy słuchawek. Jeśli w głośnikach, to tylko dajemy głośnik. I jeszcze nie śpimy. Północ za 4 sekundy, a my kręcimy się. Wokół 1449. To jest mocna impreza. It's DMC!

są nasze piątkowe loty. Loty muzycznego radia wraz z programem DMC po północy. A to nie koniec. Jeszcze kilka tracków jest do zagrania. Nieco emocji jest do wywołania.

widzę nakręceni mocno. Teraz nie wiem, czy przez muzykę, czy przez spotkanie. Polska-Rumunia. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale nieważne. Ważne, że jest energia po obu stronach. Real Bass. This is the real bass. Get ready to bounce. Kiedy lecą takie numery, to człowiek przestaje patrzeć na zegarek. Tylko tłucze. Gra. Kiedy inni gaszą światło w domach, to my zapalamy muzykę. Dobry bounce.

Najprzyjemniejsze uczucie na świecie, napisał Chris. Uwielbiam, jak szopa płonie od muzyki. Każdy, kto co woli. Get ready.

Słuchajcie, Bartek mi tu napisał straszną rzecz. Maciejku, zgubiłem klucze od samochodu na grzybach. Wracałem 6 km z buta na DMC. No maszeruję. A jutro może, jak wrócę, to odnajdę. Krzywy. Napisz gdzieś, może ktoś coś znajdzie. Daj no znak. A z drugiej strony, co to za uczucie, co? Pomyślcie sobie. A drugiego nie masz w domu? Kanada na full power z muzycznym radiem.

Teraz Maciej, to już trzeba gasić. Ja tu mam gaśnicę w studiu, jakby co. Jak się odsłuchałem za mocno, to zawsze można zadziałać. Spóźniony rolnik się melduje, Artur z Nowej Rudy.

0: Słuchajcie, pozdrowionka dla Piotra Wawrzyniaka za to, że no, karmi nas dobrymi informacjami. Wyobraźcie sobie, no, podjem zjedziemy i do niego dostajemy ciepły chlebek. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy pracują. Dziękuję wam za to. A teraz pozwólcie, że zagram sobie jeden utwór dla siebie. Mogę? Piękniej do końca, Chris napisał. Okej. Gosia pozdrawia wszystkich DMC maniaków. I Dominika. Ale wy dzisiaj nakręceni. Mój ulubiony.
1: Classic Hits. DMC.
0: Teraz uprawiam prywatę.

0: Nie wiem, czy też tak macie, ale po północy muzyka po prostu brzmi troszeczkę inaczej. Cisza dookoła, ni telefonów, a tu nagle muzyka. Bombastyczna. Obiecałem wam dzisiaj najwyższą nowość. Dość charakterystyczną. Time to warm.
1: Muzyczne radio. Nowość.

Wam, że uwielbiam ten numer. Chociaż nie utrzymał się na liście, dałem Wam jako propozycja. Trochę poszalał, ale później odszedł. Ale nie pamięć.

takiej ilości bitów na szczycie jeszcze nie było. Prodigy utrzymani, no to przynajmniej będą utrzymani jeszcze za tydzień i za dwa. No bo to tak wychodzi. Za tydzień, moi drodzy, taka luzująca lista przebojów. Zobaczycie, zagramy. Tak, będziecie zadowoleni, myślę sobie. A za dwa tygodnie 1500 i rozpoczniemy kolejny rok listy DMC. Nadal ta wersja nowa Dimension też wam się podoba. Cieszy mnie to bardzo. Armin gotowy, punktualnie pierwsza. Ja dziękuję, do usłyszenia w niedzielę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się mocy. Zawsze dobrej mocy.